0: takich dni wakacji.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na dziś.
3: Na dziś jesteśmy pod wpływem słabego nawierzchu znad Morza Północnego. Z zachodu napływa bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. W tej chwili 13 stopni na termometrach, odczuwalne 15 na barometrach, 1020 hektopaskali. Przez cały dzień będzie zachmurzenie małe. Temperatura nam pięknie wzrośnie do 28 stopni. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 6. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Już dziś fala gorąca nadciągnie do Polski. Wojewodowie po odprawie. Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska, ale umowy o odbudowie nie są zagrożone. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Służby przyszykowane na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazać się w najbliższych dniach 36 stopni w cieniu. Na razie ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą większości województwa lubuskiego, krańców południowo-zachodnich Wielkopolski i północnego Dolnego Śląska. Dziś tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego. No ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
5: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
4: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
5: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
4: Na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje. W przeliczeniu na euro płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku PKO S.A., podwoiły się. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się jutro konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się premier tego kraju, Julia Swirydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Polski premier też krytykował, ale teraz zapewnia, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, no ale po prostu się opłaca.
6: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich. Wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
4: Przypomina Donald Tusk. Na koniec zaglądamy na mundial. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps nie poprowadzi drużyny w piątkowym ostatnim meczu grupowym na mundialu przeciwko Norwegii. Francuska federacja poinformowała, że powróci do ojczyzny na pogrzeb matki. A jeśli chodzi o bieżące mecze, Chorwacja wygrała z Panamą 1-0 w meczu rozegranym w Toronto. We wcześniejszym spotkaniu grupy L Anglia zremisowała z Ganą 0-0. Panama straciła szansę na awans do fazy pucharowej. Z kolei w grupie K Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Dobrze, już staliście, to 1-0 dla was, bo zapowiada się przepiękny, słoneczny dzień. 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, Marzenna Forysiak.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.
2: Dzisiaj się nazywa 6, nowy dzień, środa, 24 czerwca, 175 dzień roku, do końca roku 190 dni i piękne lato z nami i tego lata jeszcze z nami 90 dni i jeszcze przed wakacjami, bo jeszcze dzieciaki cały czas w szkole, jeszcze troszkę. Słońce z nami od 4.38, zajdzie o 21.11, 16 godzin i 33 minuty dnia, które jest krótsze od najdłuższego 1 minutę i dłuższe od najkrótszego całe 8 godzin i 39 minut. I te wszystkie, ten cały czas specjalnie dla nas do zagospodarowania na wszystkie fajne rzeczy.

0: 22 minuty po godzinie 6. Kolorowa prasa o poranku. Trochę wiadomości sportowych. FIFA poinformowała, że Szymon Marciniak został wyznaczony na sędziego głównego meczu Egipt-Iran w ramach trzeciej kolejki grupy G Mistrzostw Świata. Dotychczas Szymon Marciniak prowadził tylko jeden mecz na tegorocznych Mistrzostwach Świata Argentyna-Algieria. No i wczoraj właśnie ukazał się ten komunikat, że to starcie trzeciej kolejki będzie należało właśnie do niego. Jeszcze będzie troszkę sportu. Uczestnikiem bardzo nieprzyjemnych scen był legendarny tenisista Boris Becker. Tuż przed udzieleniem wywiadu z udziałem widzów na salę weszła policja i komornik, który zajął luksusowy zegarek 58-latka. Według serwisu internetowego zegarek wart jest około 6 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje 25 tysięcy złotych, a w tle ma być konflikt oświadczenia alimentacyjne z byłą żoną Lili Becker. Sprawa jest związana z toczonym się postępowaniem egzekucyjnym w związku z orzeczeniem angielskiego sądu rodzinnego. To tam się po prostu między nimi mocno dzieje. No i jeszcze na koniec doda, niedawno gościła w pewnym podcaście, takim biznesowym, gdzie opowiedziała m.in. o graniu na firmowych imprezach i ujawniła swoją oszałamiającą stawkę 150 tysięcy za 15 minut. Przyznała też, że nawet 1 000 000 złotych nie przekonałby jej do zaśpiewania na weselu. Dzień dobry.
1: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12:30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: 6:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Informacje dla kierowców.
0: Pogoda piękna, bez żadnych niespodzianek, więc teraz sprawdzam najważniejsze utrudnienia na drogach. W Kaliszu uwaga na awarię wodociągową przy ulicy Robotniczej w pobliżu szkoły. Trwa usuwanie pękniętej rury i mogą występować utrudnienia. Ruszyła także wieloetapowa przebudowa Dobrzeckiej Świętego Michała. Na początek prace prowadzone są przy ulicy Stanczukowskiego, gdzie wyłączono część chodnika oraz przystanek autobusowy. Nadal obowiązują utrudnienia na ulicy Suli Sławickiej. Odcinek między Romańską a Celtycką jest jednokierunkowy, bez wjazdu od strony romańskiej. No i kierowcy powinni też pamiętać o przebudowie ulicy Złotej, która na długim odcinku jest obecnie jednokierunkowa. Największe utrudnienia w regionie to wciąż krajówka nr 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Trwa tutaj remont jezdni i poboczy, mamy zwężenie oraz ograniczenie prędkości do 40. Szczególnie ostrożnie w samym Opatówku przy stacjach paliw przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego oraz na odcinku Opatówek z Duny. Objazd. No można pojechać, a najlepiej wybrać przez Tłukinie, Szałę. Jeżeli tam niestety są korki, to jeszcze jest możliwy objazd przez Cienie. W Ostrowie Wielkopolskim trwa przebudowa ulic Krasztornej i Leduchowskiego. Na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharza Wlamki Łąkociny ruch wahadłowy, a w Pleszewie utrudnienia związane z przebudową ulicy Kazimierza Wielkiego oraz zmianami organizacji ruchu w rejonie ulic Zielonej, Lipowej i Osiedlowej.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: A my teraz sprawdzamy. Po raz pierwszy liczba całkowicie elektrycznych samochodów zarejestrowanych w Polsce przekroczyła 150 tysięcy. To symboliczna granica dla krajowego rynku elektromobilności. Nie oznacza to jednak, że sprzedaż tych nowych samochodów elektryków bije rekordy. Najnowsze dane dotyczą liczby pojazdów poruszających się po polskich drogach, a nie bieżących rejestracji.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: urodzeni.
1: No jaka ładna data, 24 czerwca. Ci, którzy tego dnia przyszli na świat, są inteligentni, mają świetną pamięć, są również dyscyplinowani, mają doskonałe umiejętności komunikacyjne. Chętnie się uczą i przekazują innym swoje wiadomości i wedle tradycji osiągną sukces w zawodach związanych z odkrywaniem tajemnic i spraw z przeszłości. Miłości są powściągliwi i niechętnie mówią o uczuciach, ale za to są dobrymi rodzicami i bardzo dbają o swój dom. Szczęśliwa cyfra urodzonych 24 czerwca to trójka, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku?
0: Lew.
1: A tego dnia w 1838 roku urodził się Jan Matejko, polski malarz, autor monumentalnych obrazów historycznych i batalistycznych, m.in. na przykład słynna bitwa pod Grunwaldem czy hołd pruski. Jan Karski, rocznik 1914, polski prawnik, dyplomata, oficer polskiego państwa podziemnego i kurier, legendarny świadek Holokaustu, który alarmował świat o zagładzie Żydów. Jeff Beck, rocznik 1944, brytyjski gitarzysta rockowy, zaliczany do grona najwybitniejszych gitarzystów wszechczasów. I jeszcze trochę z muzyki. Mick Fleetwood, rocznik 47, brytyjski muzyk i perkusista, współzałożyciel legendarnego zespołu rockowego Fleetwood Mac. Joanna Kulik-Bochniak, urodzona w 1982 roku, polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, piosenkarka, dwukrotna laureatka Orła za drugoplanową rolę w filmie Sponsoring i za pierwszoplanową rolę w filmie Zimna Wojna, za który otrzymała także Europejską Nagrodę Filmową. I jeszcze Lionel Messi, rocznik 1987, argentyński piłkarz, jeden z najwybitniejszych zawodników w historii tego sportu, wielokrotny zdobywca złotej piłki. A dla tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny, teraz Landerry, proszę pana i najlepsze życzenia od Radia Centrum.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zbyt długie przebywanie na pełnym słońcu może prowadzić do udaru cieplnego. W najbliższych wiadomościach ostrzeżenie przed upałami i możliwymi skutkami nadmiernych kąpieli słonecznych. Szczegóły o godzinie 7.
2: Reklama.
0: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
2: Reklama.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Pozostajemy pod wpływem rozległego, stabilnego układu wysokiego ciśnienia. Hartmut z nad Europy Środkowej płynie do nas strumień ciepłego powietrza polarnego z nad Atlantyku. Dziś zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni w regionie. Wiatr słaby zachodni i północno-zachodni. Biometr przez cały dzień pozostanie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polskie służby w gotowości na falę upałów. To lepsze wyjście. Za chwilę premiera konferencji o Ukrainie bez prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. Na Straż Pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
3: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Kardiolodzy ostrzegają, zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, mówi profesor Łukasz Małek.
5: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
3: To znak, że warto czym prędzej znaleźć chłodne i zacienione miejsce, pić dużo chłodnych napoi. Zresztą warto to zawsze robić podczas upałów, niezależnie od tego, czy towarzyszą nam jakiekolwiek objawy. Dziś na pomarańczowo, czyli z ostrzeżeniami drugiego stopnia, fragment zachodniej części kraju, na mianowicie większość województwa lubuskiego, krańce południowo-zachodnie Wielkopolski i północ Dolnego Śląska, tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, przekonują rządzący. Pytanie rozpoczynającą się jutro w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski razem z Donaldem Tuskiem są jej organizatorami, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Zastąpi go premierka Julia Sfirydenko, z którą w kontakcie jest premier Donald Tusk. Jego zdaniem paradoksalnie nieobecność prezydenta Zełenskiego może pomóc uniknąć kolejnych napięć.
6: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
3: Dodam, że już dziś w ratuszu głównego miasta w Gdańsku odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkanie to poprzedzi rozpoczynającą się jutro właśnie konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Na koniec jeszcze tradycyjny od kilku dni przegląd cen maksymalnych na stacjach paliw. Dziś cena litra benzyny 95 nie może przekraczać 5 zł 97 groszy. To mniej o 1 grosz porównujące do wtorku. O 1 grosz do 6,68 spadła też cena 98. Z kolei bez zmian w porównaniu do wczoraj olej napędowy 6 zł 11 groszy za litr.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rozczarowujący Anglicy, Chorwacja wciąż wśród żywych i dwa gole Cristiano Ronaldo, tak było minionego wieczora i w nocy na piłkarskim mundialu. Anglia w hicie dnia po bezbarwnym meczu zremisowała z Ganą 0-0. Wcześniej Portugalia ograła Uzbekistan aż 5-0, a dwie bramki strzelił CR7. W nocy Chorwacja męczyła się z Panamą, ale wygrała 1-0, podobnie jak Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Szymon Marciniak posędziuje kolejny mecz na mundialu. Został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w ostatniej kolejce w grupie WGG. Spotkanie zostanie rozegrane w Seattle w sobotę nad ranem. Co ciekawe, mecz wpisuje się w obchodzony w mieście Pride Weekend, czyli święto społeczności LGBT. Obie federacje już kilka miesięcy temu złożyły skargę do FIFA, że nie chcą grać w tęczowym meczu, ale nic nie wskurały. Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Ewę Lis 7-6, 6-3. Świątek w ubiegłym tygodniu dotarła do finału turnieju w Bad Homburg. Po niemrawym początku w Chinach polscy siatkarze spróbują poprawić swój bilans w Lidze Narodów przed własną publicznością. W linii wygrali 2 z 4 meczów. Teraz w Gliwicach powinno być dużo łatwiej. Michał Waszkiewicz.
8: Po pierwsze, Polacy zagrają przed własną publicznością, a doskonale wiemy, że z dopingiem najlepszych kibiców na świecie gra się łatwiej. Po drugie, do składu dołączyło kilku ważnych zawodników, w tym ten najlepszy, czyli Wilfredo Leon oraz podstawowy libero Jakub Popiwczak. Sezon w Gliwicach zaczną także atakujący Bartomiej Bołądź i środkowy Mateusz Poręba. No i w końcu, po trzecie, do Gliwic przyjadą zespoły dużo niżej notowane. Grę rozpoczniemy dziś wieczorem od meczu z Belgią. Jutro także o 20:00 zmierzymy się z Turcją. Potem w sobotę i niedzielę czekają nas mecze z Niemcami i Argentyną. Polacy muszą powalczyć o komplet punktów, bo na razie są na 7. miejscu w tabeli, czyli ostatnim dającym awans do turnieju finałowego. A w ostatnim turnieju w Chicago zagrają z potęgami Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. I tam o punkty będzie ciężej.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dzień może okazać się dzisiaj nieco nerwowy, bo odczujemy wpływ księżyca w znaku podejrzliwego skorpiona, ale po stopniowo nasza aura zacznie się uspokajać i poczujemy równowagę. A więcej w naszym horoskopie już za kilka minut. 6 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jettur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
7: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Na ten temat.
10: Środa 12.30.
9: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
10: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum.
8: Od radia dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr Materac. Kalisz, Kalinka Pierwsze Piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Baranie, dzień sprzyja spokojnej pracy i nadrabianiu zaległości. Nie narzekaj, bo ważne osoby będą ci przychylne, jeśli nie będziesz im przerywać. Po pracy nie będziesz się nudzić, znajdzie się wiele tematów, które warto omówić z innymi. Nie rozmawiaj jednak o kontrowersyjnych osobach, bo plotki mogą obrócić się przeciwko tobie, a wieczorem odpocznij. Byk będzie dziś pracowity, postanowi działać samodzielnie, cudzopinie nie będą dla ciebie aż tak wiele znaczyć, ale może to wywołać niestety napięcie. Po południu warto jeszcze raz przemyśleć najnowsze projekty, być może pewien istotny szczegół znów umknął twojej uwadze, ale Merkury w sekstylu pomoże ci naprawić sytuację. Bliźnięta, zaufaj intuicji i nie lekceważ swoich przeczuć, bo będziesz łatwo odkrywać różne zagadki. Warto porozmawiać z kimś życzliwym i uporządkować myśli. Dzień sprzyja wyjaśnianiu nieporozumień, które choć wydarzyły się w przeszłości, wciąż cię w jakiś sposób niepokoją. Także z ciekawych książek czy filmów wysnujesz odkrywcze wnioski. Rak, z tęsknotą pomyśli dziś o wakacjach, rozejrzysz się za nowymi celami i znajomościami. W pracy czekają cię sukcesy, choć trudno będzie ci się skoncentrować na rachunkach. Unikaj ambitnego szefa, żeby nie dołożył ci obowiązków. Popołudnie sprzyja randkom, zabawie i rozwijaniu hobby. Pilnuj tylko telefonu i kluczy, żeby się gdzieś nie zawodziały. Lew skupi się dziś na ważnych rozmyślaniach. Przyjdzie ci do głowy odkrywczy pomysł, na który nikt wcześniej nie wpadł. Nie opowiada jednak o nim komuś, kto krytykuje każdą nową ideę. Po południu ludzie wokół ciebie będą myśleć już tylko o odpoczynku. Ty również poddaj się spokojnej aurze i nie wymyślaj kolejnych zadań, bo potrzebujesz chwili oddechu. Pannę czeka dziś udany dzień. Wreszcie zrobi się spokojniej. Będziesz mógł odetchnąć od wymagających ludzi. Rano zajmij się obowiązkami, a dzień sprzyja spotkaniom z przyjaciółmi i zdobywaniu ciekawych informacji. Pomyśl o kursach i szkoleniach, bo one mogą ci pomóc zwiększyć zarobki. Dziś masz większe szczęście w sprawach, które związane są z finansami, dlatego warto skupić się na tej dziedzinie życia, a w miłości spokojnie, lepiej nie przesadzać z wymaganiami. Waga, dziś będzie pełna energii, zechcesz żartować, flirtować, no ale nie wszyscy będą w równie dobrym humorze. Zajmij się swoimi sprawami, zamiast się tym wszystkim przejmować. Jeżeli ktoś marudzi lub złości się na ciebie bez powodu, postaraj się nie brać tego do siebie. Popołudniowa drzemka i talerz owoców poprawią ci nastrój. Pozwól sobie na przyjemności bez wyrzutów sumienia. Skorpion będzie dziś towarzyski, pewny siebie i otwarty na nowe pomysły. Księżyc w koniunkcji doda ci sił i poprawi humor. Zapewni większe powodzenie w sprawach zawodowych, a także ułatwi naukę i podróże. Nie przegap interesującej propozycji szkolenia lub wyjazdu. Dzień sprzyja zawieraniu nowych znajomości i omawianiu pomysłów, które zapewnią ci popularność. Strzelec, jeżeli nastawisz się optymistycznie, to dzień okaże się całkiem udany. Zastanów się, czego jeszcze brakuje ci do szczęścia i powoli zacznij podążać w tym kierunku. Dzień sprzyja dobrym pomysłom na rozwiązanie problemów, które cię trapią. Po południu warto zadbać o odpoczynek i zdrowie. W relacjach zrobi się spokojniej, a bliska osoba będzie zainteresowana twoimi propozycjami. Koziorożec, dzień sprzyja ciekawym wydarzeniom towarzyskim. Zapomnij o starych nieporozumieniach i kłótniach, a szczęście do ludzi będzie ci jeszcze bardziej sprzyjać. Po południu możesz liczyć na przyjaciół, a nowe znajomości okażą się bardzo interesujące. Miłości i przyjaźni masz duże powodzenie. A jeżeli jesteś samotny, to śmiało szukaj kogoś do rozmowy. Będziesz przyciągać uwagę, więc warto to wykorzystać.
3: Wodnik.
2: Postanowisz trochę

0: odpocząć, zamiast organizować wszystkim kolejne atrakcje, nie dasz się też namówić na męczące działania. Po południu chętnie zajmiesz się hobby lub sztuką i poczujesz, że wreszcie uzyskujesz równowagę. Uran w Trygonie może przynieść dobry pomysł związany z rozwojem lub wakacyjnym wyjazdem. Poczujesz, że najlepiej będzie zainwestować w siebie. Ryby. Rana możesz być zabiegany, zapracowany. Licz przede wszystkim na siebie, bo pomocnicy mogą mieć dla ciebie trochę mało czasu. Uporaj się z najważniejszymi obowiązkami, ponieważ popołudnie bardziej sprzyja relacjom. To dobry dzień, by pogodzić się z nieprzyjaciółmi, wyjaśnić spory i rodzinne nieporozumienia.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr. Materac. Kalisz, Kalinka pierwsze piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
0: 19 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
3: To będzie rywalizacja bardzo emocjonująca, ale taka niesportowa, znaczy nie zna takiej dyscypliny.
4: No, dyscyplina, co może, to sportowa taka nie jest, chociaż trzeba mieć rzeczywiście dużo siły i dużo wytrzymałości.
3: Tak jest.
4: No, a z racji, że będzie na pewno ciepło, to co tam się będzie działo, to będzie na pewno dosyć ciężkie, bo chodzi o zawody strażackie, także trochę wody może też będzie dla ochłody.
3: Tak jest. Jeżeli ktoś ma ochotę się odrobinę zmoczyć, to na pewno może do Mycielina i Stawiszyna podjechać. A szczegóły już za kilka minut w wiadomościach o 7.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 7.30 na zegarze, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kaliska Koalicja Obywatelska interweniuje w sprawie mandatu jednej z kaliskich radnych. Szczegóły za chwilę. Ponadto zawody pożarnicze w gminach Stawiszyn i Mycielin, a na koniec sport i przygotowania do szybowcowych mistrzostw Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zdaniem Kaliskiej Koalicji Obywatelskiej istnieją bezdyskusyjne przesłanki do wygaśnięcia mandatu radnej Karoliny Skrzypczyńskiej. W czasie wtorkowej konferencji prasowej Dariusz Grodziński, radny Koalicji Obywatelskiej, podkreślał, że został ujawniony rażący konflikt prawny, który wymaga interwencji.
3: Procedowany jest też u wojewody wielkopolskiego nasz wniosek o wygaszenie mandatu radnej Karolinie Skrzypczyńskiej, ponieważ łączy mandat z pracą w dotowane przez miasto Kalisz kaliskich liniach autobusowych. Ta praca ma charakter menadżerski, zmieniono tylko nagłówek tej umowy, ale uposażenie, zakres kompetencji i tak dalej wskazują na pozorowane działania i tylko zmianę tytułu z kontrakt menadżerski na umowę zlecenia.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Dariusz Grodziński. Jak dodaje, to nie jedyne nieprawidłowości związane z radną Skrzypczyńską. Jej partner Michał Gajda na umowach stałych podpisanych m.in. z KLA czy MZBM-em zarabia rocznie prawie 250 tysięcy złotych. Co istotne, według Dariusza Grodzińskiego sytuacja ta stoi w sprzeczności z prawem.
3: Michał Gajda jako zaufany człowiek prezydenta jest oddelegowany do dwóch rad nadzorczych. Jest to Rada Nadzorcza Oświetlenia Drogowego i Ulicznego. Jest to Rada Nadzorcza Ciepła Kaliskiego. Jest to w bardzo wyraźnej kolizji z artykułem 24f ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie skracając brzmi w ten sposób, że osoby pozostające we wspólnym pożyciu z radnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek z udziałem samorządów, które ten partner życiowy pełni funkcję.
2: Dodaje Dariusz Grodziński, który przypomina, iż treść tej ustawy zmieniono za rządów Zjednoczonej Prawicy. We wtorkowe przedpołudnie kaliscy radni Koalicji Obywatelskiej przesłali w tej sprawie interpelację do prezydenta Kinastowskiego, a także poinformowali mailowo prezesów wyżej wymienionych spółek o swoich wątpliwościach. Radny Grodziński nie chce przesądzać, czy utrata mandatu radnej Skrzypczyńskiej jest pewna, jednakże jego zdaniem naruszenie prawa jest bezdyskusyjne, a wspomniany prawnik Michał Gajda jest także bohaterem publikacji Radia Centrum na temat kontrowersyjnego ekonomicznie współfinansowania przez miasto Kalisz jednego z kanałów internetowych na YouTube.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: W tę niedzielę w gminach Stawiszyn i Mycielin odbędą się lokalne zawody pożarnicze. Stawiszyńskie miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze odbędą się na boisku Korony Pogoń Stawiszyn, a organizują je Zarząd Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Stawiszynie, OSP Stawiszyn oraz stawiszyńskie władze samorządowe. Natomiast rywalizacja w gminie Mycielin odbędzie się w Korzeniewie na miejscowym boisku sportowym, a organizują je OSP Korzeniów oraz władze gminy Mycielin. Zawody pożarnicze w obu miejscowościach rozpoczną się o 9.00. 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy, które 11 lipca rozpoczną się w Michałkowie, zbliżają się wielkimi krokami. Ich organizator, czyli Aeroklub Ostrowski, odlicza już dni do przylotu pierwszych pilotów na treningi przed mistrzostwami. Nieco inaczej niż przy poprzednich międzynarodowych imprezach będzie wyglądała także ceremonia otwarcia. Przede wszystkim zmieni się jej lokalizacja, o czym opowiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego.
4: Przygotowania na ostatnie proste, intensywnie, tak jak gorąco za oknem, to tak samo gorąco u nas w biurach i wszędzie, gdziekolwiek się te przygotowania trwają, bo tak naprawdę odliczamy już dni do pierwszych przyjazdów pilotów, którzy przyjadą z początkiem lipca na treningi. No i od 11 lipca oficjalna ceremonia otwarcia i zaczynamy zawody. Ceremonia otwarcia będzie to przemarsz uroczysty ulicami miasta Ostrowa. Będziemy zaczynać w Parku Miejskim i będzie finał na ulicy Kusocińskiego na stadionie lekkoatletycznym.
2: Powiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński. Piloci będą rywalizowali w klasach klub, standard i 15-metrowej. Do 24 szybowcowych Mistrzostw Europy w Michałkowie zarejestrowało się 88 zawodników z 22 krajów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Informacje dla kierowców.
0: Pogoda piękna ze strony Aury, nie spodziewamy się żadnych utrudnień, nie, no chyba, że będzie Wam bardzo mocno świecić w oczy, ale to zawsze można załatwić dobrymi okularami, ale za to remonty trwają. Sprawdzamy najważniejsze utrudnienia na drogach. W Kaliszu awaria wodociągowa przy ulicy Robotniczej w pobliżu szkoły, tam usuwanie pękniętej rury, mogą występować utrudnienia. Wieloetapowa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała, na razie mamy prace prowadzone przy ulicy Stanczukowskiego, tam wyłączona część chodnika oraz przystanek autobusowy. Nadal obowiązują utrudnienia na Soli Sławickiej. Odcinek między Romańską a Celtycką ma teraz jeden kierunek bez wjazdu od strony Romańskiej. No i kierowcy powinni też pamiętać w Kaliszu o przebudowie ulicy Złotej, która na odcinku dosyć długim jest w tej chwili jednokierunkowa. Ale wciąż największe kłopoty w regionie na krajówce numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Tam największe korki. W takich momentach newralgicznych trwa remont jezdni i poboczy, są zwężenia oraz ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę. A szczególnie ostrożnie trzeba jechać w samym Opatówku przy stacjach paliw przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego oraz na odcinku Opatówek z Duny. W Ostrowie Wielkopolskim cały czas trwa przebudowa ulic Klasztornej i Leduchowskiego na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna. To odcinek Zacharze w Lamki Łokociny. Tu mamy ruch wahadłowy, a w Pleszewie utrudnienia związane ze zmianą organizacji ruchu w związku z przebudową ulicy Kazimierza Wielkiego oraz w rejonie ulicy Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Szerokiej drogi i spokojnego poranka.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Zaostrzone normy spalin, emisji spalin mogłyby wskazywać, że Europa będzie konsekwentnie ograniczać prędkości na autostradach w imię bezpieczeństwa i ochrony klimatu. Tymczasem część państw obrała zupełnie odwrotny kierunek. Czechy, Holandia, Austria czy Turcja zdecydowały się wprowadzić wyższe limity prędkości na wybranych odcinkach dróg. W Niemczech nadal brak ogólnego limitu prędkości na bardzo wielu autostradach pomimo rosnącej presji na jego wprowadzenie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 21 minut 8.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
7: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
8: Więcej na www.cki.kalisz.pl.
9: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Na krakowskich terenach zielonych pojawiły się kozy i owce, które przez najbliższe miesiące będą dbać o miejską zieleń. To efekt wyjątkowego projektu budżetu obywatelskiego Kozy na Wypasie, zielone kosiarki w Krakowie, który ma na celu nie tylko pielęgnację roślinności, ale także wsparcie bioróżnorodności i edukację mieszkańców. A więcej na ten temat w wiadomościach o godzinie 8.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
8: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
9: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
8: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Nowe wstrząsające doniesienia w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj gorąco, kolejny taki ciepły dzień, ale z tego co mówią synoptycy, tak naprawdę upalnie to zrobi się dopiero w weekend. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 29 stopni w regionie, do tego zachmurzenie małe, wiatr słaby zachodni i północno-zachodni, biometr korzystny. Cały czas płynie do nas strumień ciepłego powietrza polarnego z nad Atlantyku.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 8. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Nowe wstrząsające doniesienia w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Coraz więcej utonięć, wciąż problemami brawura i alkohol. Będą też naturalne kosiarki w Krakowie. Kozy i owce ruszyły do pracy. Marcin Krzamiński, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w Szpitalu Południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Jędrzejewski twierdzi, że w Szpitalu Południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół Szpitala Południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w Szpitalu Południowym ogłosił powołanie nowej Rady Nadzorczej Szpitala. A prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki.
1: Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieży Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
5: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
1: Mówili wczoraj Paryżanie. Fala upałów nadciąga także do Polski. Przypomnę, że już dziś na zachodzie będą po południu obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Gdy jest tak gorąco, szukamy ochłodzenia nad wodą. Bądźcie ostrożni. W tym sezonie utonęło w Polsce już 60 osób. Najczęściej przeceniamy swoje możliwości, ale nie tylko.
6: Brawura, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
1: Wylicza Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Tymczasem nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku, ale nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
7: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
1: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
2: Kursy walut.
3: Średnie ceny w kantorach w ranku euro po 4,28 zł, dolar amerykański 3,76 zł, frank szwajcarski 4,64 zł i funt brytyjski 4,96 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 8:00.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wybór autoryzowanego serwisu

Polacy już pakują walizki na lato 2026. Z najnowszego badania wynika, że aż 74% osób między 18 a 65 rokiem życia planuje w wakacje przynajmniej jeden wyjazd z noclegiem. I co ciekawe, wbrew modzie na egzotykę, wygrywa Polska. Na krajowy urlop stawia 58% badanych, a za granicę wybiera się 34%. Największym powodzeniem cieszy się oczywiście nasze wybrzeże pomorskie, zachodniopomorskie. One właśnie przyciągają łącznie ponad 1/3 urlopowiczów. No wysoko są też Małopolska oraz Warmia i Mazury. Z kolei kilka województw będzie musiało jeszcze trochę mocniej powalczyć o turystów, na przykład lubuskie, polskie czy podlaskie. Najczęściej wyjeżdżamy rodzinnie, tak planuje aż 80% respondentów, a samotne podróże wybiera co 10 badany. Ze znajomymi z kolei rusza 8%. A jak długo wypoczywamy? Najczęściej od 4 do 6 dni, i choć w mediach co roku straszą nas paragony grozy, większość Polaków zamierza zmieścić się w budżecie do 2000 zł na osobę. Czyli no klasycznie. Trochę relaks, trochę zwiedzanie i obowiązkowo zdjęcie zachodu słońca. Na pamiątkę, no i do mediów społecznościowych.

0: i 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od roku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl. Reklama.
3: Minuty po 8, o 8.30 wiadomości, a w nich będziemy mówić o bardzo kosztownej inwestycji.
4: Bardzo kosztownej, ale bardzo ważnej, bo chodzi o inwestycje związanych z energią.
3: Tak, będziemy mówić o tym, co właśnie no, w pobliżu nas, jeżeli chodzi o właśnie o tę sieć odnawialnych źródeł energii i o magazynach energii. To wszystko o 8.30 w szczegółach w wiadomościach.

0: też pora na kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. 8:30, Łukasz Kostecki.
1: Z centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zakończono wielomilionową inwestycję energetyczną w południowej Wielkopolsce. Szczegóły za chwilę. Ponadto otwarto siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie, a stadionowi w Nowych Skalmierzycach nadano imię.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przyłączone do sieci odnawialnych źródeł energii oraz magazyny energii, a także znaczny wzrost niezawodności zasilania dla ponad 50 tysięcy odbiorców to efekty inwestycji przeprowadzonych przez spółkę Energa Operator w południowej Wielkopolsce. Ich realizacja wsparta została blisko 75 milionami złotych z dotacyjnej części KPO. W poniedziałek Energa Operator oficjalnie zakończyła budowę nowego głównego punktu zasilania Ostrów Wschód oraz modernizację 60-kilometrowego odcinka linii wysokiego napięcia relacji Ostrów Wschód, Ociąż, Pleszew, Dobrzyca, Jarocin Południe. Łączna wartość obu inwestycji to ponad 133 miliony złotych, z czego blisko 75 milionów pokryje bezzwrotna dotacja z Krajowego Planu Odbudowy. Było to największe pod względem zakresu rzeczowego oraz nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcie zrealizowane przez Kaliski Oddział Energa Operator. W efekcie zwiększono jej przepustowość, elastyczność ruchową oraz odporność na stany awaryjne, zapewniając długofalowe korzyści klientom, podsumował realizację Marek Paluszczak, dyrektor generalny oddziału Energooperator w Kaliszu. Według Roberta Świeżyńskiego, prezesa spółki Energooperator, to jedne z najważniejszych projektów infrastrukturalnych ostatnich lat w tej części Wielkopolski. Mają one strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego tych terenów. Zapewni to możliwość dalszej rozbudowy sieci, przyłączenia nowych źródeł wytwórczych i odbiorców, a to solidny fundament dla rozwoju gospodarczego regionu.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Sala koncertowa na 250 osób, pracownia plastyczna i pracownia wokalno-muzyczna oraz dwie sale konferencyjne. We wtorek do użytku oddano odbudowaną kilka lat siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie. Jak powiedziała Radio Centrum Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak, dyrektorka Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek, to miejsce będzie bardzo ważne dla społeczności Gołuchowa.
3: Przez 14 lat, czyli od momentu, kiedy Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek zostało utworzone, od 2012 roku, cały czas funkcjonowaliśmy bez infrastruktury w postaci Domu Kultury. To miejsce to jest właściwie spełnienie naszych marzeń. Kilka lat trwała budowa, a jeszcze więcej trwały rozmowy, analizy i koncepcje dotyczące najlepszego rozwiązania dla gołuchowskiej kultury. No i oto dzisiaj zmaterializowało się wszystko. Chcemy, żeby to miejsce stało się takim kulturalnym sercem Gołuchowa.
2: Centrum będzie otwarte zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Będą się tu odbywać zarówno cykliczne warsztaty, jak i wielkie koncerty. Koszt budowy Gminnego Centrum Kultury i remizy OSP w Gołuchowie wyniósł przeszło 13 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nowoskalmierzyccy radni jednogłośnie postanowili podczas wtorkowej sesji Rady Gminy o nadaniu miejsko-gminnemu stadionowi w Nowych Skalmierzycach patrona. W ten sposób społeczność Nowych Skalmierzyc chce uhonorować pamięć o Jerzym Sowińskim.
4: Jerzy Sowiński to postać wielce zasłużona dla społeczności Nowych Skalmierzyc, zwłaszcza dla rozwoju sportu w naszej gminie, przede wszystkim piłki nożnej. Nadanie stadionowi miejsko-gminnemu w Nowych Skalmierzycach jego imienia to jest uhonorowanie całego jego życia i dokonań na rzecz sportu.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Smołka, kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Nowe Skalmierzyce. Jerzy Sowiński to niekwestionowana legenda nowoskalmierzyckiej Pogoni. Były piłkarz, trener, wychował kilka pokoleń piłkarzy w Pogoni Nowe Skalmierzyce. Za swoją społeczną pracę na rzecz sportu wyróżniono go m.in. srebrną i złotą honorową odznaką PZPN i złotym medalem 80-lecia PZPN. Przy okazji jubileuszu stulecia Pogoni Nowe Skalmierzyce Jerzy Sowiński odebrał nadaną przez ministra sportu i turystyki brązową odznakę za zasługi dla sportu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruch już coraz większy, my sprawdzamy najważniejsze utrudnienia na drogach w naszym regionie. W Kaliszu, uwaga, mamy awarię wodociągową przy ulicy Robotniczej w pobliżu szkoły. Tam trwa usuwanie pękniętej rury, mogą występować utrudnienia. No, utrudnienia tutaj będą przez dłuższy czas, bo ruszyła wieloetapowa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Na razie prace prowadzone są przy ulicy Stanczukowskiego, gdzie wyłączono część chodnika oraz przystanek autobusowy. Nadal utrudnienia na Suli Sławickiej w Kaliszu, odcinek między Romańską a Celtycką, jednokierunkowy bez wjazdu od strony ulicy Romańskiej. No i cały czas przebudowa ulicy Złotej. Na długim odcinku ta ulica jest teraz jednokierunkowa. Utrudnienia w regionie wciąż najbardziej solidne na krajówce numer 12, czyli trasa między Kaliszem a Opatówkiem. Remont jezdni, poboczy, zwężenia, ograniczenie prędkości do 40 na godzinę. Można jechać objazdami. A w Ostrowie trwa przebudowa ulic Klasztornej i Leduchowskiego. Krajówka numer 36 cały czas problematyczna na odcinku Zacharza Bramki Łąkociny, obowiązuje tu ruch wahadłowy, a w Pleszewie utrudnienia związane z przebudową ulicy Kazimierza Wielkiego oraz zmianami organizacji ruchu w rejonie ulic Zielonej, Lipowej i Osiedlowej.
8: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: W jeden dzień policjanci z mazowieckiej drogówki skontrolowali 520 rowerzystów i użytkowników elektrycznych hulajnóg. Nie dosyć, że posypały się mandaty, to w kilku przypadkach policjanci skierowali sprawę do sądu. Celem całodniowej akcji e-hulajnoga e-rower lokalnie było zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu oraz egzekwowanie przepisów dotyczących korzystania z urządzeń transportu osobistego. A takich akcji można się spodziewać teraz w całej Polsce.
8: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 9.

0: Reklama. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda.
0: Reklama.
2: Dzień dobry z Kalisza.
3: To

0: Kalendarz muzyczny.
1: I zaczynamy od roku 1959. Wtedy urodził się Andy McCluskey, lider i wokalista grupy OMD, Pandora's Box.

I jeszcze jedna data z kalendarza muzycznego. 1961 rok w Bath w Wielkiej Brytanii przyszedł na świat Kurt Smith. W latach 1981-1991 wokalista i gitarzysta basowy duetu Tears for Fears, Mad World.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
5: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Pozostajemy pod wpływem rozległego, stabilnego układu wysokiego ciśnienia. Hartmut z nad Europy Środkowej płynie do nas strumień ciepłego powietrza polarnego z nad Atlantyku. W tej chwili 19 stopni na termometrach, odczuwalne już 21, a dziś maksymalnie zobaczymy na termometrach w regionie do 29 stopni. Dużo słońca, ciśnienie 1021 hektopaskali, wiatr słaby zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 9. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nadciągają upały, szykują się na nie także schroniska dla zwierząt. Za chwilę też najnowszy sondaż poparcia partii politycznych i ranking wyższych uczelni. Marcin Krzemiński. Zbliżają się afrykańskie upały. Termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazać nawet 40 stopni. Tak ma być na zachodzie kraju. Dziś tam ponad 30 stopni w cieniu i ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia. Dietetycy przypominają, że przy tak wysokich temperaturach organizm traci wiele elektrolitów i minerałów. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć m.in. po arbuzy i chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy też kefirów. Generalnie dieta w czasie upałów powinna być bogata w warzywa i owoce, bo one same w sobie zawierają wiele wody. Schładzająca woda leje się też na placach i ulicach polskich miast. W Koninie pojawiły się już m.in. na Starówce i w centrum kurtyny wodne. Ruszą dziś też m.in. w Warszawie, gdzie w niektórych miejscach można się już napić wody z poidełek. Wysoką temperaturę odczuwać będą również zwierzęta. Schronisko w Ostródzie już przygotowuje podopiecznych, mówi kierownik obiektu Anna Sikorska.
4: Boksy są zacienione. Też w boksach mamy umieszczone basenki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem też dolewamy tej wody. Pamiętamy o tym, żeby częściej dolewać wody do misek. Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku.
3: W upalne dni spacery ze zwierzętami odbywajmy wczesnym rankiem, kiedy chodniki nie są jeszcze nagrzane. Przenosimy się do Trójmiasta. Jubileuszowa 10. żeglarska parada świętojańska zaplanowana na sobotę w ramach obchodów Święta Morza nie odbędzie się. Jak poinformował Pomorski Związek Żeglarski, powodem jest niewystarczająca liczba zgłoszonych jednostek. Parada miała wystartować z okolic Mola w Gdańsku-Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską w kierunku południowego wejścia do portu Gdynia. Polityczne notowania teraz u nas. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 34% badanych. Na PiS trochę powyżej 26%, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolności i Niepodległości, blisko 14% poparcie. Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce, tuż za nim na podium plasują się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
5: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
3: Rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można prześledzić na stronie perspektywy.pl.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej piłkarskiego mundialu. Właściwie pewni tego są już też Portugalczycy, którzy wygrali w meczu tej samej grupy z Uzbekistanem 5-0. Bardziej skomplikowana sytuacja jest w grupie Anglików. Ci tylko zremisowali z Ganą 0-0 i te drużyny mają po 4 punkty. Trzyma Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą, co dla tych ostatnich oznacza koniec marzeń o grze w 1/16 finału. A teraz czas na ostatnią kolejkę fazy międzygrupowej. Pierwsze rozstrzygnięcia zapadną dziś wieczorem w grupie B, gdzie o pierwsze miejsce zagrają Kanada i Szwajcaria. Współgospodarzom do wygrania grupy wystarczy remis. Zespół jest jednak uskrzydlony po rozbiciu Kataru aż 6-0. Wśród piłkarzy i kibiców zapanowała euforia i to jest zrozumiałe, mówi trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.
7: Będziemy twardo stąpać po ziemi, wiecie, nie zachłyśniemy się tym. Zadbam o to, aby zespół pod każdym względem był gotowy, by się skupić, skoncentrować i walczyć o wygranie grupy, co naprawdę otworzy nam drogę do sukcesu w tym turnieju. Ale nauczyłem się w tym biznesie, że wielkie chwile nie przychodzą tak łatwo. Trzeba je doceniać i trzeba je świętować.
6: W drugim meczu w tej grupie Katar zagra z Bośnią i Hercegowiną. Zwycięzca niemal na pewno awansuje z trzeciego miejsca. W przypadku remisu obie drużyny mogą pożegnać się z turniejem. Były trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Gennaro Gattuso ma nową pracę. Kalabryjczyk, który został na początku kwietnia zwolniony po tym, gdy jego zespół nie wywalczył awansu na mundial, będzie szkoleniowcem Lazio. Ekipa z Rzymu po rozczarowującym sezonie rozstała się w maju z Maurizio Sarrim. Zaczęły się eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju głównym nie zagra Linda Klimowicz. Polka przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa. Wygrała ze Szwajcarką Susan Bandekki 6-1-6-3. Turniej główny zaczyna się w poniedziałek. Zobaczymy w nim Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sześć minut po godzinie dziewiątej. Mam nadzieję, że macie już pod dostatkiem dobrej kawy, jesteście po śniadaniu. No i możecie teraz pomyśleć o przyjemnościach, na przykład o złożeniu życzeń dzisiejszym solenizantom, a wśród nich Danuta, Emilia, Jan, Janina i Romuald. I dla was właśnie ta piękna piosenka. Laid Back Sunshine Reggae.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.
3: Od radia.
5: Na ten temat.
6: Środa 12.30.
5: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: We Włoszech walka z nadmierną turystyką wchodzi na nowy poziom. W malowniczym Cinque Terre, czyli słynnych kolorowych miasteczkach na klifach, ukarano przewodnika nie za spóźnienie czy tam złą trasę, ale za brak słuchawek u turystów, bo zgodnie z nowymi przepisami grupy liczące ponad 10 osób muszą zwiedzać ze słuchawkami, a przewodnik ma mówić do mikrofonu. No, chodzi o to, żeby wąskie uliczki nie zamieniły się w konkurs na najgłośniejsze oprowadzanie. Ale to nie koniec. W niektórych miejscach obowiązuje na was zakaz zatrzymywania się na schodach i w zaułkach, a przy urwiskach nie wolno robić selfie. Wygląda na to, że w Cinque Terre wakacyjny niezbędnik to już nie tylko krem z filtrem i aparat, ale także słuchawki. Na zdjęcie z widokiem tak, ale bez ryzyka, że ktoś dla idealnego kadru sprawdzi, jak działa grawitacja.
1: Reklama. Centrum. Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub od

0: odwiedzić nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 Park Miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
2: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas. O 21.30 na finał wieczoru wkracza Black

0: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Reklama.
2: Lewków powinni odwiedzać nie tylko ci, którym bardzo się podoba pałac i w ogóle otoczenie tego pałacu, czyli piękny park z różami, ale również ci, którzy lubią murale.
3: A dokładnie, bo powstał kolejny nowy mural, tym razem na przystanku w Podostrowskim Lewkowie. I właśnie, kogo przedstawia i gdzie go można zobaczyć, to powiemy już za chwilę, bo o 9.30.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Wiadomości z południowej Wielkopolski, 9:30, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o nowym muralu w Lewkowie, kolejnej modernizacji targowiska w Koźminku, a na koniec sport i medale ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na przystanku w podostrowskim Lewkowie wykonano kolejny mural z podobizną byłych właścicieli lewkowskiego majątku. Podobiznę Zofii Lipskiej osłoniła jej prawnuczka Agata Jankowska z domu Lipska.
3: Projekt był możliwy dzięki dobrej współpracy Muzeum w Lewkowie z gminą Ostrów Wielkopolski, która wyremontowała wiaty i przystanki, podnosząc ich jakość. Wybór Zofii Lipskiej, organiczniczki z Lewkowa, nie był oczywiście przypadkowy.
4: Zofia to jest osoba, która naprawdę zasługuje na to, żeby być pamiętaną jako człowiek przede wszystkim, nie tylko jako gospodyni Lewkowa, jako mama, jako żona, jako gospodyni, jako osoba, która uczyła innych, dbała o kulturę, zakładała ochronkę, zakładała sklep, prowadziła coś, co można by nazwać szkołą, czyli uczyła kobiety gospodarstwa i one stąd wychodziły z zawodem. Myślę, że jest to osoba, którą naprawdę warto pamiętać i może być przykładem.
3: Mówiła podczas otwarcia muralu prawnuczka Zofii Lipskiej, Agata Jankowiak, córka Wojciecha. Wkrótce w podobny sposób zostaną zagospodarowane kolejne przystanki w rejonie Lewkowa, powiedziała Radiu Centrum dyrektor muzeum Sylwia Nowicka.
5: Do tej pory powstały dwa murale na dwóch przystankach w Czekanowie. Jest Wojciech Lipski, założyciel pierwszego liceum w Ostrowie, teraz Zofia Lipska, a po Zofii kolejne trzy przystanki w Franklinowie. Do końca września powstaną na trzech przystankach postaci Zofii, Wojciecha i zupełnie nowy, przedstawiający portyk pałacu w Lewkowie z napisem sobie, swoim przyjaciołom potomności. I projektujemy już kolejny mural, który będzie poświęcony Józefowi Lipskiemu, dyplomacie z Lewkowa.
3: Mural na przystanku w Lewkowie to kolejny ślad muzeum na szlaku pracy organicznej, który koordynuje Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, a dofinansowanie pochodzi z samorządu województwa wielkopolskiego. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Władze gminy Koźminek przymierzają się do kolejnej modernizacji miejscowego targowiska. W tym roku planowane jest kolejne utwardzenie tego terenu.
6: Nasze targowisko to jest targowisko wieloletnimi tradycjami, ponad 600 lat targowania, bardzo dużo osób przyjeżdża i handluje, ale też kupuje. To są osoby nie tylko tutaj nasze lokalne, tylko ponadlokalne z naszego województwa, ale nie tylko, bo z województwa i łódzkiego i naprawdę bardzo dużo mamy tutaj osób sprzedających i kupujących, dlatego stawiamy też i w każdym roku cyklicznie staramy się modernizować to targowisko.
2: Powiedziała Radiu Centrum Monika Nowak, burmistrz gminy i miasta Koźminek. Na modernizację targowiska miejscowe władze pozyskują również dofinansowania zewnętrzne. Tak było m.in. w zeszłym roku, gdy gmina otrzymała na ten cel 70 tysięcy złotych w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Rozegrany w weekend w Łodzi finał krajowy czwartków lekkoatletycznych przyniósł młodym lekkoatletom klubu sportowego Stal Ela Ostrów 5 medali, 3 srebrne i 2 brązowe. W zmaganiach startowało ponad 1200 dzieci z całego kraju.
7: Bilans młodych ostrowskich lekkoatletów to nie tylko zdobyte medale, ale także 12 finałów, 22 miejsca w top 12, 11 rekordów życiowych w grupie finalistów i kilkadziesiąt życiówek w całej stalowej ekipie. Srebrny medal wywalczył Jasper Edmundson w roczniku 2014 w skoku w dal. Do złotego medalu zabrakło tylko 3 cm, powiedział Radiu Centrum Marek Walczak, trener i prezes KS Stal Ela. Druga w kategorii 2015 w skoku z wyż z wynikiem 139 cm była także Agata Miecznik. Srebrny medal w tej samej konkurencji, ale w roczniku 2013 wywalczyła również Nikola Szlachta. Brązowe krążki zdobywali Franciszek Garbarczyk w skoku w dal w roczniku 2015, a także Katarzyna Krzyżanowska, która bijąc swój rekord życiowy 4,40 m, niespodziewanie, ale jakże zasłużenie wskoczyła na podium. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 10.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Podkręcamy tempo. Midnight Mover z albumu Metal Heart niemieckiej grupy Accept z 1985 roku.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Cristiano Ronaldo został pierwszym piłkarzem w historii, który strzelił gola w 6 różnych turniejach Mistrzostw Świata. Przeszedł do historii mistrzostw, no i wyprzedził Messiego. A więcej o tym w wiadomościach o 10:00.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Nowoczesne usługi publiczne bliżej mieszkańców. Realizacja projektu Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Koźmin Wielkopolski pozwoliła na zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań administracji publicznej, dzięki czemu sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez internet, czyli szybciej, wygodniej i z większą skutecznością. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.
9: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Temperatura szybko rośnie, 23 stopnie na termometrach, a temperatura odczuwalna już na teraz to 26 stopni. Dzisiaj maksymalnie w regionie 29. Przez cały dzień słonecznie, zachmurzenie małe, wiatr słaby zachodni, północno-zachodni. Biometr korzystny przez cały dzień. Na barometrach w tej chwili wysokie ciśnienie 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 10.
3: Tysiące ludzi bez prądu we Francji z powodu upałów. Cristiano Ronaldo z nowym piłkarskim rekordem. Marcin Krzemiński. Naczelna Izba Lekarska zszokowana ustaleniami lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie Szpitala Południowego i pracującego tam młodego lekarza. Doktor Jędrzejewski mówił w wywiadzie dla kanału Zero, że na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów, które miały wynikać z niedoświadczenia lekarza bez specjalizacji Dawida Kasprzyka, który kierował oddziałem ratunkowym. Naczelna Izba Lekarska jeszcze dziś kieruje w tej sprawie wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby.
4: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że my możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
3: Izba Lekarska zapewnia, że w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą Kasprzyka oraz w sprawie braku odpowiedniego nadzoru nad stołecznym szpitalem przez władze placówki i miasta. Pozostajemy w stolicy. Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Metro warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Jak mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
5: Trwa sprawdzanie, czy ta osoba nie pozostawiła jakichś elementów, tudzież innych rzeczy.
3: Dla ponad 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. W nocy było ich ponad 100 tysięcy. Dodam, że 58 francuskich departamentów, czyli ponad połowa kraju, objęta jest dziś czerwonym najwyższym alertem pogodowym. Na wspomnianym zachodzie może być nawet 42 stopnie w cieniu. Senat rozpoczyna dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, który po raz pierwszy w Polsce ma umożliwić formalizację związków jednopłciowych. PSL zapowiada zgłoszenie do niego poprawek, co z kolei trudno.

0: trudno zrozumieć senatorce lewicy Annie Górskiej.
1: Polskie Stronnictwo Ludowe pracowało nad tą ustawą cały czas. No taka była zresztą ich też narracja. A teraz znowu mają kolejne jakieś jeszcze rzeczy. Myślę, że to jest po prostu gra na czas.
0: W porządku obrad Senatu jest też ustawa m.in. o zakazie patostreamingu. Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Słynny Portugalczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelił gola na 6 mundialach. Przemysław Pozowski.
2: Ronaldo strzelał kolejno na mundialach w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji, Katarze i teraz w USA, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w Houston dwukrotnie pokonał bramkarza reprezentacji Uzbekistanu. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. A drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. Ronaldo swoje bramki strzelił w wieku ponad 41 lat. Starszy w historii mundiali był tylko Kameruńczyk Roger Mila.
0: Dodam, że Portugalia pokonała wczoraj Uzbekistan 5-0.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: A pierwszą bramkę na Mistrzostwach Świata Ronaldo zdobył 17 czerwca 2006 roku w meczu z Iranem. No, nie da się ukryć, że trochę tego strzelił. Łącznie przez całą karierę kapitan reprezentacji Portugalii strzelił już na Mistrzostwach Świata 11 goli. 5 minut po 10.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!

0: 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Castorama.
0: Teoria
3: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Radio Centrum.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Będzie filmowo. We Wrocławiu powstanie wyjątkowa panorama 1670 z okazji premiery trzeciego sezonu hitowego serialu. Będzie można zobaczyć ogromny, ręcznie malowany obraz inspirowany produkcją. Co ciekawe, ma być dłuższy od słynnej panoramy wrocławickiej dokładnie o 1670 mm. Panorama 1670 zagości w hali stulecia od 5 do 23 sierpnia i zabierze widzów pełną humoru podróż przez wszystkie trzy sezony serialu. Będzie też wystawa pokazująca kulisy powstawania tej popularnej satyry na sarmacką Polskę. Morgan Freeman zapowiedział wydanie swojego pierwszego albumu bluesowego. Płyta zatytułowana Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience ukaże się 7 sierpnia. Jeden z najsłynniejszych aktorów Fabryki Snów nie będzie śpiewał, pełni funkcję producenta i narratora projektu, a do współpracy zaprosił uznanych artystów gatunku. Album, na który trafi 12 utworów, ma być taką kinową podróżą przez 100 lat historii bluesa. Radio Central 106.4 FM.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Nowoczesne usługi publiczne bliżej mieszkańców. Realizacja projektu Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Koźmin Wielkopolski pozwoliła na zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań administracji publicznej, dzięki czemu sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez internet, czyli szybciej, wygodniej i z większą skutecznością. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej działania 1.3 Rozwój e-usług.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.
5: Zwierzanie pod tytułem majeranek, tymianek i inne tego typu przyjemności.
6: No takie to tak, oczywiście, jak najbardziej. No właśnie, jeżeli chodzi o zioła, no to my też o ziołach powiemy za dokładnie 5 minut, bo będziemy mówić o tym, co się otworzyło właśnie w Ośrodku Kultury Leśnej, a mówimy o ogrodzie kwiatowo-ziołowym.
5: Szczegóły już za kilka minut.
7: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 10:30, wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne zwycięstwo pleszewskich strażaków w niesieniu pomocy. W Gołchowie otwarto ogród ziołowy, a na koniec nowy środkowy rozgrywający w kaliskim zespole.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Strażacy z Pleszewa po raz kolejny potwierdzili, że należą do krajowej czołówki ratowników. Podczas ogólnopolskich zawodów kwalifikowanej pierwszej pomocy w Barczewie sięgnęli po trzecie z rzędu zwycięstwo, kompletując imponujący hat-trick i zdobywając na stałe przechodni puchar.
3: W rywalizacji uczestniczyły 22 zespoły z całej Polski, a zawodnicy musieli się zmierzyć z 18 wymagającymi konkurencjami. Pleszewską drużynę tworzyli Mateusz Grabarek, Jakub Matiasik, Bartosz Sawada i Marcin Woźniak. Scenariusze odwzorowywały prawdziwe akcje ratownicze, od wypadków drogowych i nagłych zatrzymań krążenia, poprzez działania w trudnym terenie, aż po ratownictwo wodne. Część zadań odbywała się nocą i wymagała nie tylko wiedzy oraz umiejętności praktycznych, ale też odporności na stres i szybkiego podejmowania decyzji. Pleszewscy strażacy uzyskali 86,35% możliwych do zdobycia punktów, wyprzedzając reprezentację Krotoszyna z wynikiem 80,54% oraz druhów z OSP Bestwina, którzy zdobyli 80,40%. Organizatorzy zapowiadają, że od 27 roku zawody w Barczewie będą rozgrywane już jako oficjalne Mistrzostwa Polski w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Lato i piękna pogoda. To mieszanka, która sprawia, że wiele osób będzie szukać kontaktu z naturą. Z pewnością ucieczki od gwaru można szukać na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie, gdzie ponownie otwarto ogród kwiatowo-ziołowy.
4: Można podziwiać kwitnące rośliny, poznawać bogactwo gatunków ziół i kwiatów uprawianych w historycznym otoczeniu naszego parku. Ogród kwiatowo-ziołowy stanowi jedną z naszych atrakcji. Otwarty jest od 2 tygodni, a już ponad 30 tysięcy osób zobaczyło nasze skarby fauny i flory też zresztą, ponieważ oprócz roślin możemy zobaczyć też na przykład ciekawe ptaki czy inne zwierzęta różnego rodzaju, które się tam pojawiają.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Ogród kwiatowo-ziołowy to jedna z atrakcji parku Arboretum, łącząca walory edukacyjne, przyrodnicze i rekreacyjne. Otwarty jest codziennie w godzinach od 7 do 20, a wstęp jest bezpłatny. Mateusz Habior będzie nowym środkowym rozgrywającym Netland MKS Kalisz. To 27-letni zawodnik, który przygodę z piłką ręczną zaczął w Wiśle Płock, a ostatnie 7 sezonów spędził w Cepter KPR Legionową, stając się jednym z czołowych rozgrywających w kraju.
5: Stwierdziłem po 7 latach w Legionowie, gdzie oczywiście bardzo dobrze się czułem i będę bardzo miło wspominał. Po takim czasie trochę przychodzi moment, gdzie trzeba trochę zmienić otoczenie, żeby wyjść trochę z tej swojej strefy komfortu i myślę, że jestem w dobrym miejscu, żeby jeszcze wejść gdzieś wyżej na swój poziom grania. Na pewno przekonał mnie trener, gdzie już mieliśmy wcześniej kontakty w poprzednich sezonach. Jest bardzo fajna drużyna w Kaliszu. Praktycznie każdej pozycji jest 2 wyrównanych zawodników, więc myślę, że to też rywalizacja jest zawsze potrzebna i razem możemy w jakiś fajny wynik w tym sezonie wykręcić.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Habior. 27-latek to drugi po Marcelu Sroczyku skrzypiornista, który dołącza do kaliskiej drużyny, a pierwszy mecz nowego sezonu Kaliszanie rozegrają 5 lub 6 września. Podejmą wówczas na własnym parkiecie mistrza Polski Industrie Kielce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 11.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
6: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 Studium w Centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Centrum przy Łaziennej 6.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
9: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
10: Radio Centrum.

Coco Jumbo, takie wakacyjne kawałki zwiastują bliski koniec roku szkolnego, ale również gorące prognozy synoptyków. W weekend temperatura w Polsce może sięgnąć nawet 40 stopni. Jeszcze gorącej ma być w poniedziałek, bo spodziewane jest 41 stopni. Do Polski zbliża się fala ekstremalnego upału. Obecnie z takim skwarem zmagają się kraje Europy Zachodniej. Tam termometry pokazują wartości powyżej 40 stopni. A więcej o tym w wiadomościach o godzinie 11. Tuż po 11 w studiu Radia Centrum pojawi się Grażyna Marciniak. Do usłyszenia. Marzanna Ferusiak, pa, pa.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
0: Reklama.
6: Centrum. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Upalnie, 25 stopni już teraz, a maksymalnie zobaczymy na termometrach 29. Wiatr dzisiaj słaby z zachodu i z północnego zachodu. Biomet jest korzystny. No i słonecznie przez większą część dnia z uwagi na płytki wyż z nadmorza północnego, który ma wpływ na naszą pogodę. Pozostajemy też pod wpływem rozległego, stabilnego układu wysokiego ciśnienia z nad Europy Środkowej. Idzie.

0: jeszcze większy upał.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 11.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Południe przesłuchanie lekarza sygnalisty ze stołecznego szpitala południowego. Potem paczka z nieznaną substancją, która poparzyła policjanta z Iławy. Będzie też woda kontra upał.
4: Najlepsza prewencja chorób kardiologicznych.
3: Za chwilę o czym jeszcze warto pamiętać w najbliższych dniach. Marcin Krzemiński. W południe prokuratura okręgowa w Warszawie ma przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego. To po wywiadzie, którego były pracownik szpitala południowego udzielił kanałowi Zero. Medyk miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, w szczególności na SOR-ze. W reakcji na zarzuty prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Policjant z Iławy, który został poparzony przez przyniesioną w paczce nieznaną substancję, wyszedł już ze szpitala. Trwa ustalenie, kto nadał przesyłkę kobiecie, która przyniosła ją na komendę. Wczoraj wieczorem paczka w trakcie jej sprawdzenia rozszczelniła się, a to, co z niej wyciekło, spowodowało obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Wiadomo, że wykluczono skażenie biologiczne i radiologiczne, dzięki czemu komenda wróciła już do normalnej pracy. Trwa ustalenie, jaka dokładnie substancja znajdowała się w paczce. W rękach wielkopolskiej policji 5 członków gangu, który za swoje ofiary obrał sobie mieszkańców południa Europy.
5: Dzwonili do mieszkańców Włoch, podawali się za ich krewnych i opowiadali historię, jakoby byli ciężko chorzy i te pieniądze są potrzebne na pilne zabiegi medyczne. W ten sposób wyłudzali pieniądze, złoto, a także luksusowe zegarki.
3: Wyjaśnia schemat działania grupy nadkomisarz Maciej Święcichowski. Przestępcy wpadli na terenie powiatu poznańskiego. W ich zatrzymaniu pomogły włoskie i europejskie służby. Oszustom grozi do 8 lat więzienia. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mogą pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
6: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki.
3: Upały mają się utrzymać co najmniej do połowy następnego tygodnia. Polscy siatkarze rozpoczynają drugi tydzień zmagań w Lidze Narodów. Po azjatyckiej części czas na grę przed własną publicznością. Na początku turnieju w Gliwicach biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Po turnieju w Chinach Polacy mają bilans 2 zwycięstw i 2 porażek. Belgowie tak samo. Początek meczu o 20:00. Pierwsi widzowie już widzieli fragmenty filmu Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Legendarnego opozycjonistę gra Arkadiusz Jakubik, który mówi: chcemy, żeby każdy mógł się utożsamić z tą uniwersalną historią.
7: Bo to jest też o nas historia, o tym, jak dwie niezależne jednostki przyciągają się, jak uzupełniają się wzajemnie.
3: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska. Film wejdzie do kin 11 listopada.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Długo i niedługo, 24 czerwca już dzisiaj, 3,5 minuty po 11, jest środa. Na 106,4 muzyka, jaką lubisz, taka mam nadzieję ochładzająca, oprócz tego, że dodaje mnóstwo energii. Grażyna Marciniak, cześć.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas. O 21.30 na finał wieczoru wkracza

0: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: Reklama.

Jak to być trzciną myślącą, ani Pascal nie pomoże przy takich upałach, ale jestem. No właśnie, to tak przy okazji kropla wody była gdzieś po drodze jeszcze w tym tekście. O, to by się bardzo przydało. Ale kawa czasem też nieźle pomaga. Może niekoniecznie na upały, chyba że mrożona.

0: with me.
1: Reklama. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc, 26 i 27 czerwca.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne
3: studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
6: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Reklama.
7: A tak sobie ostatnio myślałam, kiedy poszybują w Michałkowie. No i proszę bardzo, już niedługo 24. Szybowcowe Mistrzostwa Europy i zapowiedź ich, i kiedy ceremonia otwarcia w wiadomościach o 11.30.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest 11.30, czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski, a przedstawi je Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kaliska Koalicja Obywatelska interweniuje w sprawie mandatu jednej z kaliskich radnych. Szczegóły za chwilę, ponadto zawody pożarnicze w gminach Stawiszyn i Mycielin, a na koniec sport i przygotowania do szybowcowych Mistrzostw Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zdaniem Kaliskiej Koalicji Obywatelskiej istnieją bezdyskusyjne przesłanki do wygaśnięcia mandatu radnej Karoliny Skrzypczyńskiej. W czasie wtorkowej konferencji prasowej Dariusz Groziński, radny Koalicji Obywatelskiej, podkreślał, że został ujawniony rażący konflikt prawny, który wymaga interwencji.
3: Procedowany jest też u wojewody wielkopolskiego nasz wniosek o wygaszenie mandatu radnej Karolinie Skrzypczyńskiej, ponieważ łączy mandat z pracą w dotowane przez miasto Kalisz kaliskich liniach autobusowych. Ta praca ma charakter menadżerski. Zmieniono tylko nagłówek tej umowy, ale uposażenie, zakres kompetencji i tak dalej wskazują na pozorowane działania i tylko zmianę tytułu z kontrakt menadżerski na umowę zlecenia.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Dariusz Grodziński. Jak dodaje, to nie jedyne nieprawidłowości związane z radną Skrzypczyńską. Jej partner Michał Gajda na umowach stałych podpisanych m.in. z KLA czy MZBM-em zarabia rocznie prawie 250 tysięcy złotych. Co istotne, według Dariusza Grodzińskiego sytuacja ta stoi w sprzeczności z prawem.
3: Michał Gajda jako zaufany człowiek prezydenta jest oddelegowany do dwóch rad nadzorczych. Jest to Rada Nadzorcza Oświetlenia Drogowego i Ulicznego. Jest to Rada Nadzorcza Ciepła Kaliskiego. Jest to w bardzo wyraźnej kolizji z artykułem 24f ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie skracając brzmi w ten sposób, że osoby pozostające we wspólnym pożyciu z radnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych, ani pełnomocnikami spółek z udziałem samorządu, w której ten partner życiowy pełni funkcję.
2: Dodaje Dariusz Grodziński, który przypomina, iż treść tej ustawy zmieniono za rządów Zjednoczonej Prawicy. We wtorkowe przedpołudnie kaliscy radni Koalicji Obywatelskiej przesłali w tej sprawie interpelację do prezydenta Kinastowskiego, a także poinformowali mailowo prezesów wyżej wymienionych spółek o swoich wątpliwościach. Radny Grodziński nie chce przesądzać, czy utrata mandatu radnej Skrzypczyńskiej jest pewna, jednakże jego zdaniem naruszenie prawa jest bezdyskusyjne, a wspomniany prawnik Michał Gajda jest także bohaterem publikacji Rady Centrum na temat kontrowersyjnego ekonomiczne współfinansowania przez miasto Kalisz jednego z kanałów internetowych na YouTube.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: W tę niedzielę w gminach Stawiszyn i Mycielin odbędą się lokalne zawody pożarnicze. Stawiszyńskie miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze odbędą się na boisku Korony Pogoń Stawiszyn, a organizują je zarządy miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Stawiszynie, OSP Stawiszyn oraz stawiszyńskie władze samorządowe. Natomiast rywalizacja w gminie Mycielin odbędzie się w Korzeniewie na miejscowym boisku sportowym, a organizują je OSP Korzeniew oraz władze gminy Mycielin. Zawody pożarnicze w obu miejscowościach rozpoczną się o 9.00. Sport! 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy, które 11 lipca rozpoczną się w Michałkowie, zbliżają się wielkimi krokami. Ich organizator, czyli Aeroklub Ostrowski, odlicza już dni do przylotu pierwszych pilotów na treningi przed mistrzostwami. Nieco inaczej niż przy poprzednich międzynarodowych imprezach będzie wyglądała także ceremonia otwarcia. Przede wszystkim zmieni się jej lokalizacja, o czym opowiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego.
4: Przygotowania na ostatnim proste, intensywnie, tak jak gorąco za oknem, to tak samo gorąco u nas w biurach i wszędzie, gdziekolwiek się te przygotowania trwają, bo tak naprawdę odliczamy już dni do pierwszych przyjazdów pilotów, którzy przyjadą z początkiem lipca na treningi. No i od 11 lipca oficjalna ceremonia otwarcia i zaczynamy zawody. Ceremonia otwarcia będzie to przemarsz uroczysty ulicami miasta Ostrowa. Będziemy zaczynać w Parku Miejskim i będzie finał na ulicy Kusocińskiego na stadionie lekkoatletycznym.
2: Powiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński. Piloci będą rywalizowali w klasach klub, standard i 15-metrowej. Do 24 szybowcowych Mistrzostw Europy w Michałkowie zarejestrowało się 88 zawodników z 22 krajów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 12.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

No ja nie wiem, czy ktoś chciałby taki gorący pocałunek lata jak teraz, około 40 stopni. Polska jak piekarnik. Najgorętszy dzień w historii pomiarów. Europa płonie. No i sporo takich informacji. Najważniejsza jest taka, że do nas ta 40 dopłynie i to już wkrótce. Uważajmy na weekend.

0: W dzień lepiej nie otwierać okien, ale raczej wieczorem i w nocy, ale noce też będą gorące. Rekordowe upały cały kraj obejmą w weekend. Ten temat między innymi w wiadomościach w południe na antenie Radia Centrum, to już za 9 minut. No i jeszcze opowiemy między innymi o tym, że warszawskie metro wróciło na tory.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Upalnie, niebo prawie bezchmurne. Dzisiaj słonecznie i pogoda kształtowana przez płytki wyż z nadmorza północnego. Maksymalnie do 29 stopni, a teraz 25. Temperatura rośnie, wiatr słaby z zachodu i z północnego zachodu. Biometr pozostaje korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minę. 12.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Lekarz sygnalista w prokuraturze za chwilę ma mówić o szpitalu południowym. Żona prezydenta Ukrainy także odwołała wizytę w Polsce. Afrykański żar zaczyna zalewać Polskę. To dopiero początek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz w prokuraturze ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty o nieprawidłowościach w szpitalu południowym w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski miał zaalarmować prezydenta stolicy o tym, co niedobrego działo się w placówce, ale w konsekwencji sam został zwolniony. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być według niego wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach według Jędrzejewskiego kończyły się śmiercią pacjentów. A pozostali lekarze są zdruzgotani tym, co mogło się dziać z pacjentami w stołecznej placówce, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
4: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację.
3: Środowisko medyczne żąda także od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków. Warszawskie metro wróciło na tory. Składy pierwszej linii jeżdżą już normalnie. Do południa 10 stacji było jednak wyłączonych z użytkowania. To dlatego, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Policja informuje, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski. Służby metra zakończyły już przeszukanie i sprawdziły, czy w tunelach nie zostały jakieś przedmioty, pakunki czy też inne elementy. Nie tylko prezydent Zełenski, ale też pierwsza dama Ukrainy odwołuje swoją wizytę w Gdańsku. Ołena Zełenska miała jutro po południu mieć prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji debaty o edukacji, odpowiedzialności i przywództwie. Uczelnia dziś rano otrzymała jednak informację, że przyjazd się nie odbędzie. Ważniejszy jest efekt konferencji niż to, kto na nią przyjedzie, uważa wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej Bartosz Romowicz z Polski 2050. Po rezygnacji z przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swerydenko.
5: To jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą, i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, i to pewnie jest tego jakiś efekt.
3: Konferencja o odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Udział w niej weźmie m.in. ponad 10 szefów państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i banków. Termometry na zachodzie Polski już dziś wskażą powyżej 35 stopni Celsjusza. Rekordowe upały cały kraj obejmą w weekend. Można szukać ochłody pod prysznicem, radzi fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyk.
6: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
3: Według IMGW w weekend temperatura w wielu miejscach w Polsce może przekroczyć 40 stopni.
1: Kursy walut.
2: A czy gorąco w kantorach? Sprawdzamy średni bieżący kurs euro 4,28 zł, dolar amerykański 3,78 zł, frank szwajcarski 4,65 zł i funt brytyjski 4,98 zł.
7: 5 minut po 12.

0: już Wiki Gabor o tych spadających gwiazdach nad nami niebo pełne niesamowitych niespodzianek, ale odkrycia nowe już pojawiają się tu i tam. Astronomowie odkryli planety lżejsze niż wata cukrowa. To naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego tak spojrzeli intensywnie w niebo, że wypatrzyli. Opisali dwie interesujące planety. Są tak duże jak Jowisz, ale ważą 30 razy mniej. Gęstość jest ekstremalnie niska. No co z tego, że niska i różne parametry. Mnie tylko w głowie utkwiło to, że to wata cukrowa.
1: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Reklama.
7: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

Powiem wam w sekrecie, że ci rozmówcy dobrali się idealnie, o czym może rozmawiać zapalona rowerzystka z gościem, który też wsiada na rower i robi jeszcze akcję rowerową u siebie. Agnieszka Walczak już za kilka minut z burmistrzem miasta i gminy Pleszew Arkadiuszem Ptakiem, który będzie naszym gościem w rozmowie na ten temat, między innymi o rowerowym aktywnym mieście w czerwcu o 12.30.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tendy, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24.pl.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi.

0: Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Reklama.

0: Jest 12:30.
1: Na ten temat Radio Centrum.
2: Agnieszka Walczak, dzień dobry. Ze mną w studiu jest Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. I zacznę od takiego pytania, jak pan w wolnym czasie spędza czas, ale ten aktywny?
3: Aktywny, ostatnio rower. Tak więc myślę, że to jest pytanie w kontekście rowerowej stolicy Polski, gdzie Pleszew już po raz trzeci bierze w tym udział, ale również koszykówka, ostatnio też olimpiada PPL, która już cyklicznie odbywa się po raz 11 na terenie miasta i gminy Pleszew. No i z uwagi na upływ czasu również się wziąłem za siłownię.
2: Tego roweru to się spodziewałam i nawet oczekiwałam, bo to jest główny temat naszej rozmowy właśnie o stolicy rowerowej, stolicy Polski jeszcze wspomnimy, ale zacznijmy od tego, że ten rowerowy Pleszew to jest jeden z fundamentów miasta 15-minutowego, takiej koncepcji, którą jako pierwsi wprowadziliście w Polsce. Niektórzy ją próbują też przełożyć na swoje samorządy, kalkować. I to wam się udaje, bo mieszkańcy chyba chwycili ten pomysł, ale zacznijmy od tego, jak to się zaczęło, że wymyśliliście sobie koncepcję miasta 15-minutowego.
3: Czy my może nie tyle wymyśliliśmy, co zaadoptowaliśmy koncepcję, która już dawno funkcjonuje w świecie. Zastanawialiśmy się, co takie małe miasto wyróżnia na tle innych. Nie chcieliśmy rywalizować z dużymi ośrodkami, nawet średnimi miastami, no i wyszło nam, że ta kompaktowość, ta bliskość w zasadzie, bo ideą miasta 15 minut to jest właśnie bliskość, nie tylko bliskość fizyczna, jeśli chodzi o odległości, ale również bliskość między mieszkańcami, czyli tak naprawdę w wymiarze terytorialnym i socjologicznym. I wokół tego zaczęliśmy tworzyć koncepcję rozwoju, właśnie nie tylko oparcie o ścieżki rowerowe, ale i transport publiczny, o miejsca zieleni, przestrzeń. A teraz taka na marginesie taka anegdota. Ostatnio jeden ze znajomych jest na konferencji w Ekwadorze, no i przesyła mi zdjęcie właśnie Pleszewa, gdzie jest wykład profesora Moreno i podaje w Ekwadorze przykład tego, że również w Europie oprócz Paryża i innych miast są również miasta takie jak Pleszew 15-minutowe.
2: To jest ten profesor, który tę ideę miasta 15-minutowego rozszerza w całym świecie?
3: Tak, rozszerza, no i można powiedzieć, że jego ostatnia książka wydana bodajże w 10 czy 12 językach, gdzie Pleszew się pojawia, tak więc jeśli ktoś chce poczytać w języku japońskim o Pleszewie, to zapraszam również do publikacji Carlosa Moreno.
2: Ja zdradzę, że kiedyś sprawdziłam, czy to jest prawda, że Pleszew jest miastem 15-minutowym i faktycznie da się przejść z punktu A do punktu B wyznaczonych sobie w kwadrans. Ale w ramach tej koncepcji właśnie tego miasta 15-minutowego stawiacie też na rozwój ścieżek rowerowych, na całą tą infrastrukturę, bo co roku powstają nowe. Przez te ostatnie 8 lat, no to jest drastyczny rozwój właśnie szlaków dla rowerów. Ile ich powstało i gdzie je budujecie?
3: Zaczęliśmy od koncepcji całego miasta, bo jednak to, co widzimy z perspektywy, warto, żeby popatrzeć na miasto, mówiąc tak blisko mojego nazwiska, z lotu ptaka. Tak i rzeczywiście stworzyliśmy kilka lat temu koncepcję, która pokrywa całe miasto i całą gminę ścieżkami rowerowymi. Według tego dokumentu tak naprawdę realizujemy poszczególne części, poszczególne elementy, etapy budowy ścieżek rowerowych. Nieraz to dla mieszkańców jest niezrozumiałe, dlaczego akurat ten fragment ulicy pojawia się ze ścieżką rowerową, natomiast docelowo przy przebudowie kolejnych ulic one będą tworzyły, już w zasadzie tworzą sieć, połączoną sieć ścieżek rowerowych, bo to jest jednak o tyle ważne. Co do ilości, też jest, proszę Państwa, musimy, inaczej się buduje ścieżkę rowerową w szczerym polu, gdzie łączy miejscowość A do B, a zupełnie inaczej buduje się ścieżki rowerowe, czy nawet wyznacza się je w zabytkowym centrum miasta. Tak więc, gdzie musimy podzielić i znaleźć miejsce na ruch samochodowy, który cały czas dominuje w Polsce, na ruch rowerowy i pieszy. Tak więc tutaj, gdybyśmy patrzyli na taką mapę Pleszewa, widać, że zaczyna to już układać się w całość. Na przykład ostatnie inwestycje, które się pojawiają na Kozimierza Wielkiego, gdzie inwestorem jest z kolei powiat pleszewski, dają nam możliwość, że z dwóch największych osiedli, czyli z Mieszka I i Krzywoustego, spokojni mieszkańcy mogą dojechać w sposób bezpieczny do szpitala, do dworca kolejowego w Kowalewie, do centrum miasta, tak więc o to nam chodzi. I druga rzecz, która jest równie istotna i którą nam się udaje, no to podróże młodych ludzi do szkół. I gdybyśmy teraz podjechali pod obojętnie jakąś szkołę w mieście i gminie Pleszew, widzimy, że te wszystkie stojaki, które ustawiliśmy kilka lat temu, one są zapełnione.
2: Jest pan w stanie powiedzieć, ile przez te 8 lat pana bycia na czele Pleszewa ścieżek rowerowych powstało?
3: To są kilometry ścieżek rowerowych, bo też jeszcze przypomnę, że zarządcą i właścicielem drugi jest samorząd powiatowy. Tu jest o tyle dobra współpraca, że my dofinansowujemy ścieżki rowerowe, chodniki w wysokości 50%, tak? Czyli nawet jak inwestorem jest powiat pleszewski, to miasto partycypuje w kosztach, ale również i na drogach, które zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, również jest partycypacja miasta w postaci na przykład dokumentacji technicznej. Tak więc ostatnia ścieżka rowerowa przy drodze krajowej między Kuczkowem, Jankowem, Krzywosądowem, oczekiwaliśmy sporo lat, powstała oczywiście, inwestorem była Generalna Dyrekcja, wykonała Generalna Dyrekcja i sfinansowała, natomiast no, miasto w tym pierwszym etapie dofinansowało dokumentację techniczną. Tak więc to jest współgranie kilku podmiotów i to się udaje, można, pokazujemy, że można, pomimo wielu zarządców jesteśmy w stanie stworzyć gęstą sieć ścieżek rowerowych. Oczywiście popełniliśmy błędy, tak, na samym początku, chociażby niektóre ścieżki budowaliśmy z płyty, tak jak zwykły, tradycyjny chodnik, a nie asfaltowy. Widzimy, że to był błąd zarówno po stronie naszej, jak i po stronie powiatu. Natomiast
2: taka była moda.
3: Taka była moda, taka była wiedza. No teraz widzimy, że to był błąd i staram się naprawić.
2: A w najbliższym czasie gdzie powstaną te ścieżki?
3: One już w zasadzie w trakcie się robią. Ostatnie realizacje to są właśnie ZIT-u Kalisko-Ostrowskiego, której Pleszew jest członkiem. Między innymi to jest ulica Szpitalna. Tak naprawdę obsłuży nam nie tylko miasto, ale głównie osoby, które korzystają ze szpitala w Pleszewie. Tam w ogóle dochodzi do całej przebudowy ulicy Szpitalnej, bo okazuje się, że po uruchomieniu komunikacji publicznej tak intensywny rozwój tej komunikacji nastąpił, że po prostu ulica się, mówiąc kolokwialnie, rozjechała. Stąd też musimy ją przebudować, ale przy okazji tworzymy sieć ścieżek rowerowych, która doprowadzi do samego szpitala. Po drugie, ulica Sienkiewicza-Samulskiego, wzdłuż, taka dosyć malownicza część miasta, do tej pory nieodkryta przez mieszkańców, ponieważ przebiega wzdłuż toru kolejowego, przebiega przez rzekę Ner, rzeczkę w zasadzie, trudno mówić tu o rzece, no i wychodzi koło firmy Famot. Nie tak dawno wspomniana ścieżka rowerowa Generalnej Dyrekcji, ulica Kazimierza Wielkiego, tak więc myślę, że cały czas te inwestycje są czynione.
2: To, że te ścieżki rowerowe się sprawdzają, że pleszewianie ich oczekują, że z nich korzystają, to też jest pewnie zasługa tego, że oni są włączani właśnie w rozwój całej tej infrastruktury, bo wy się pytacie też.
3: Tak, organizujemy, znaczy, no z jednej strony ten dokument planistyczny, który powstał na samym początku, natomiast no, powiedzmy szczerze, że tak naprawdę warto pytać użytkowników tych ścieżek rowerowych, zresztą sam widzę. I najbardziej denerwujące jest to, że jak się jedzie kilometr, dwa i nagle trzeba zejść z roweru, żeby przejść na drugą stronę, bo brakuje tego ostatniego elementu. I te spotkania pokazują nam, te osoby, które jeżdżą na co dzień, użytkują te ścieżki roweru, widzą te niedociągnięcia. Naprawdę nieraz wystarczy przebudowa jednej studzienki kanalizacyjnej, tak, 2-3 metry ścieżki rowerowej, żeby powstało taki harmonijny przejazd. Zresztą moje ostatnie doświadczenia, kiedy jechałem akurat z Gołchowa do Pleszewa, no też pokazały pewne niedogodności, które no musimy naprawić. Tak więc na pewno perspektywa samochodu i perspektywa roweru i pieszego jest zupełnie inna. Życie trochę jest wolniejsze. Człowiek może się przyjrzeć temu, jak funkcjonuje właśnie takie ścieżki rowerowe.
2: Dostrzec więcej szczegółów.
3: Zdecydowanie.
2: Wspomniał pan o podróży z Pleszewa do Gołchowa, bo to było jedno z wyzwań w ramach akcji rowerowej stolicy Polski, bo Pleszew kolejny raz włączył się.
3: Znaczy, dla mnie to było wyzwanie z uwagi na to, że moje odcinki na rowerze są niewielkie. 15-minutowe, tak więc tutaj akurat grupa, dobrze zorganizowana grupa rowerowa, no, zachowała się bardzo dobrze i tempo przystosowała do uczestników, w tym do mnie. Tak, natomiast to pokazało, że rzeczywiście jest to grupa ludzi, pasjonatów rowerów, ale z drugiej strony angażujących się po stronie miasta, tak, no bo uczestnikiem tego jest miasto. Pleszew dołączyła do tej
2: właśnie,
3: akcji.
2: Właśnie, jak wygląda ta akcja? To są jakieś grupy się porobiły, które
3: tak,
2: jeżdżą na rowerze?
3: Tak, znaczy osoby też prywatne, ale są grupy nieformalne. To właśnie ta moja wycieczka rowerowa do Gołchowa, z Pleszewa do Gołchowa, to było w ramach właśnie takiej ustawki z burmistrzem, to tak zostało nazwane. No i w niedzielę ponad 20-30 osób pojechała do Gochowa i takie grupy są, mają wewnętrzne grupy nawet na WhatsAppie, są bardzo spontaniczne, ale dużo też, ponad 300 osób w ogóle kręci, mówiąc trywialnie, kręci te kilometry.
2: Jak wygląda tegoroczna właśnie akcja Rowerowa Stolica Polski? Bo to już się dzieje, ale ta...
3: Walczymy. Cały czas walczymy. Do końca czerwca zachęcam.
2: 193 gminy.
3: Tak. Plus miasta prezydenckie, bo tu jest, są różnego rodzaju przeliczniki na liczbę mieszkańców, tak więc tutaj rzeczywiście metodologicznie jest dobrze zrobione. Tak. Wygrywają gminy bardzo małe, tak, gdzie rzeczywiście zaangażowanie jest duże w stosunku do liczby mieszkańców. Niektórzy robią, jak widzę na tej mojej wewnętrznej grupie, gdzie mnie dołączono dziennie po 50-100 kilometrów, tak więc to są naprawdę z mojej perspektywy dobre wyniki. Tak więc ja oceniam przede wszystkim udział w tej akcji. Z roku na rok coraz więcej ludzi przystępuje do niej, tak, coraz więcej kilometrów kręcimy i to jest taki element integracyjny, tak, wykorzystujemy te ścieżki rowerowe, chociaż jeśli ktoś kręci 50-100 kilometrów, to nie kręci tych kilometrów po mieście, tak, tylko to są wypady naprawdę po całym powiecie, nawet nie powiecie pleszewskim, ale po całej ulicy. To jest forma spędzania wolnego czasu, takiej integracji. To widzimy w ogóle w różnych obszarach, tak? To już nie tylko stowarzyszenia, ale grupy nieformalne. Społeczeństwo polskie się tak stargetowało, zróżnicowało. To jest rzecz normalna w kulturze, w sporcie. To taki korzystny element.
2: Wy walczycie o to, żeby zostać tą rowerową stolicą Polski. Jest specjalna aplikacja i tam się właśnie przelicza, tak jak pan powiedział, ale wy też będziecie nagradzać tych, którzy najwięcej kilometrów w Pleszewie nakręcili, tak, żeby to nie było tylko takie zewnętrzne. Jak nie wygracie, to już nic z tego nie ma.
3: Na pewno ten gen rywalizacji się zawsze odzywa. Każdy walczy, czy bierze udział w tej rywalizacji, żeby wygrać. Natomiast też chcemy nagrodzić tych, którzy najwięcej nakręcili. Zresztą co roku takie nagrody są przekazywane, jest spotkanie. Tak więc ja bardziej to traktuję rekreacyjnie, chociaż niektórzy pewnie rywalizacyjnie.
2: To jakie będą nagrody? Bo sporo ich będzie.
3: Tak, to jest kategorie, tak, to są różne kategorie, kobiet, mężczyzn, dzieci, tak, wiekowo, tak więc tutaj chcemy też, żeby włączyć jak największą grupę ludzi, którzy pracują na rzecz Pleszewa.
2: To my zachęcamy mieszkańców Pleszewa, żeby do końca czerwca...
3: Nie tylko Pleszewa, zapraszamy też mieszkańców Kalisza, Ostrowa, żeby zainstalowali aplikację na rzecz Pleszewa, kręcili.
2: Też zachęcamy i zachęcamy, żeby odwiedzili Pleszew i sprawdzili, czy faktycznie jest to miasto 15-minutowe, a tak mam wrażenie, że z Kalisza do Pleszewa też całkiem nieźle można rowerem dojechać.
3: Ścieżką rowerową, która ostatnio została wykoszona i można już jechać w cywilizowany sposób.
2: Więc być może do zobaczenia gdzieś na szlaku rowerowym. Ja przypomnę, że ze mną w studiu był Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew.
3: Dziękuję bardzo.
1: Na ten temat Radio Centrum.
0: No to kręcimy także na rzecz Pleszewa. Gdybyście chcieli posłuchać jeszcze tej rozmowy, wkrótce znajdziecie ją na facebookowym profilu Radio Centrum i na RCFM w zakładce podcasty.
1: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950,22 zł.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Reklama.

Jeśli myślicie o tym, żeby zaszyć się gdzieś w przyjemnym miejscu i troszkę uciec od tego upału, to jest do tego jeszcze jeden dodatkowy atut, żeby dobrze spędzić czas. Studium Animatorów Kultury w Kaliszu i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zapewniają właśnie takie fantastyczne możliwości dzisiaj. I po raz kolejny studium w centrum. Na scenie zobaczymy etiudy, spektakle, lalki, aktorów, prezentacje taneczne i filmowe. Jednym słowem, ci, którzy w studium pracują i studium się uczą, zaprezentują się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6. I dzisiaj w tym programie na pewno będzie sporo różnych propozycji, na które warto się wybrać.

0: Od niemal godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwają wyjaśnienia w związku z aferą w szpitalu południowym. Szczegóły jeszcze w wiadomościach o 13:00. Wrócimy do tego tematu. Ekstremalne upały w Polsce, tego tematu też się nie da ominąć. No i sprawdzimy, który port lotniczy został wyróżniony po raz pierwszy taką nagrodą dla polskiego lotniska.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. Nowoczesne usługi publiczne bliżej mieszkańców. Realizacja projektu Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Koźmin Wielkopolski pozwoliła na zakup i wdrożenie

0: Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań administracji publicznej, dzięki czemu sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez internet, czyli szybciej, wygodniej i z większą skutecznością. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 Studium w Centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Centrum przy Łaziennej 6.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Właśnie minęła 13. Ale zanim 13, opowiem jeszcze o pogodzie, co dzieje się w regionie. 26 stopni teraz, do tego wszystkiego 29 maksymalnie. Słoneczna, sucha pogoda kształtowana przez płytki wyż nad Morza Północnego sprawi, że dzisiaj będzie naprawdę intensywnie, za to wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Biometr jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: A teraz czas na informacje z kraju i ze świata.
2: W prokuraturze wyjaśnienia w sprawie warszawskiej afery szpitalnej składa były lekarz. Ekstremalne upały w Polsce w weekend, tropikalne temperatury. Port lotniczy Wrocław wyróżniony po raz pierwszy tego typu nagrodą dla polskiego lotniska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwają wyjaśnienia w związku z aferą w szpitalu południowym. Składa je były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski. Wszystko to po wywiadzie lekarza, który twierdził, że procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
3: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w tym wypadku apeluje o zachowanie ostrożności procesowej.
4: Pan doktor jest w sporze o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron.
3: Wedle Żurka szpital miał sprawę próbować wyjaśnić, ale nie dostał od byłego ordynatora odpowiedzi. Polityków opozycji oburza za to fakt, że śledczy wzywają sygnalistę, a nie sprawcę, mówi Radosław Fogiel, poseł PiS.
5: Nie widzimy tutaj, żeby prokurator zabezpieczał dokumentację medyczną, żeby zabezpieczał monitoring.
3: Jutro wyjaśnienia przed Radą Miasta mają złożyć władze Warszawy. PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny ma wyjaśnić to, co się dzieje w warszawskich szpitalach.
2: W ciągu ostatnich 3 lat w związku z działalnością szpitala w prokuraturze prowadzono 32 postępowania, 12 z nich dotyczyło zgonów w placówce. Przez Europę przechodzi fala ekstremalnych upałów. W Polsce w niektórych miejscach w weekend może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. W taką pogodę butelka z wodą, krem z filtrem i nakrycie głowy to minimum, alarmuje ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
6: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie. Wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia.
2: Upały mogą utrzymać się do połowy następnego tygodnia. Kolejna porodówka znika z mapy Polski. Chodzi o oddział w Pabianickim Centrum Medycznym, który ma działać tylko do końca czerwca. Jak ogłoszono, decyzja zapadła ze względu na zbyt małą liczbę porodów. Żeby urodzić, mieszkanki Pabianic będą musiały od lipca jeździć na przykład do oddalonego o prawie 20 km ośrodka Madurowicza w Łodzi. Placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
7: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
2: Porodówka w łódzkim Madurowiczu ma przyjmować pacjentki z Pabianic już od 1 lipca. Port lotniczy Wrocław został wyróżniony najwyższym laurem w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Nagrodę Best Airport Award 2025 Wrocław otrzymał jako pierwsze polskie lotnisko w 20-letniej historii konkursu. Jury oceniało całokształt działalności portu lotniczego w danym roku, od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów przez innowacyjność i rozwój infrastruktury po działania środowiskowe. Razem z Wrocławiem w różnych kategoriach wyróżniono także m.in. londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie lotnisko Fiumicino czy wiedeński port lotniczy.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No to lecimy do Wrocławia, a właściwie z Wrocławia. 3,5 minuty po 13, a my teraz lecimy z muzyką. Don't tell

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Uwaga, UPA ostrzegamy, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeśli chodzi o województwo wielkopolskie, aż 32 powiaty już mogą sobie notować, że w weekend maksymalna temperatura w dzień od 30 do 33 stopni, a minimalna w nocy od 16 do 20, a temperatura maksymalna, która przekracza 30 stopni, utrzyma się co najmniej do poniedziałku. Jest też komunikat Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, które mówi, że w związku z tymi upałami akcje weekendowe oddawania krwi mogą być skrócone, więc warto na akcję poboru zgłosić się jak najwcześniej w godzinach porannych ze względu na bezpieczeństwo dawców, no i oczywiście warunki panujące podczas upałów. Istnieje możliwość właśnie skracania akcji, czasu trwania takich akcji wyjazdowych. No i mam nadzieję, że jeżeli bierzecie udział w takich akcjach, to na pewno znajdziecie moment, żeby trochę wcześniej pojawić się tam, gdzie ta krew będzie można

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: 18 minut po godzinie 13. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego nie udziela wotum zaufania prezydent miasta Beacie Klimek. Za uchwałą tej treści było 11 radnych. Przeciw głosowało 12. Więcej szczegółów w serwisach informacyjnych na naszej antenie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas.

0: Wiadomości lokalne.
1: Zakończono wielomilionową inwestycję energetyczną w południowej Wielkopolsce. Szczegóły za chwilę. Ponadto otwarto siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie, a stadionowi w Nowych Skalmierzycach nadano imię.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Zaczniemy jednak od wiadomości z ostatniej chwili. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego po zakończeniu debaty nad raportem o stanie jednostki samorządu terytorialnego nie udzieliła wotum zaufania prezydent miasta Beacie Klimek. Za uchwałą tej treści było 11 radnych, przeciw głosowało 12. Co dalej w takiej sytuacji? Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, niepodjęcie uchwały o udzieleniu włodarzowi miasta wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu mu wotum. W przypadku nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania włodarza. Przed nami jeszcze głosowanie w sprawie absolutorium dla prezydent Klimek. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia absolutorium będzie równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydent Klimek. Co ważne, Rada Ostrowa Wielkopolskiego może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: Przyłączone do sieci nowe odnawialne źródła energii oraz magazyny energii, a także znaczny wzrost niezawodności zasilania dla ponad 50 tysięcy odbiorców. To efekty najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat w naszej części Wielkopolski, przeprowadzonych przez spółkę Energa Operator. Ich realizacja warta wsparta została blisko 75 milionami złotych z dotacyjnej części KPO. W poniedziałek Energa Operator oficjalnie zakończyła budowę nowego głównego punktu zasilania Ostrów Wschód oraz modernizację 60-kilometrowego odcinka linii wysokiego napięcia relacji Ostrów Wschód Ociąż Pleszew - Dobrzyca - Jarocin Południe.
3: To jest strategiczna inwestycja przede wszystkim, bo to jest główny punkt zasilania energii elektryczną, bardzo nowoczesny, duży, zapewniający nie tylko Ostrowowi, ale także regionowi bezpieczeństwo w zakresie dostawy prądu. Duża inwestycja, bo to kosztowało 133 miliony złotych, ale także inwestycja, która pokazuje, jak można dobrze w dzisiejszych czasach wydać pieniądze europejskie z KPO. To jest ważna inwestycja w czasach, gdy za naszą granicą toczy się wojna. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego też jest bardzo ważne.
1: Powiedział Radiu Centrum obecny przy uruchomieniu projektu poseł Jarosław Urbaniak z Ostrowa Wielkopolskiego. Było to największe przedsięwzięcie zrealizowane przez Kaliski Oddział Energooperator. W efekcie zwiększono przepustowość oraz odporność sieci na stany awaryjne, dodał Marek Paluszczak, dyrektor generalny oddziału Energooperator w Kaliszu. Inwestycja stanowić ma solidny fundament dla rozwoju gospodarczego regionu.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Sala koncertowa na 250 osób, pracownia plastyczna i pracownia wokalno-muzyczna oraz dwie sale konferencyjne. We wtorek do użytku oddano budowaną kilka lat siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie. Jak powiedziała Radio Centrum Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak, dyrektorka Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek, to miejsce będzie bardzo ważne dla społeczności Gołuchowa.
4: Przez 14 lat, czyli od momentu, kiedy Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek zostało utworzone od 2012 roku, cały czas funkcjonowaliśmy bez infrastruktury w postaci Domu Kultury. To miejsce to jest właściwie spełnienie naszych marzeń. Kilka lat trwała budowa, a jeszcze więcej trwały rozmowy, analizy i koncepcje dotyczące najlepszego rozwiązania dla gołuchowskiej kultury. No i oto dzisiaj zmaterializowało się wszystko. Chcemy, żeby to miejsce stało się takim kulturalnym sercem Gołuchowa.
1: A centrum będzie otwarte zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Będą się tu odbywać zarówno cykliczne warsztaty, jak i wielkie koncerty. Koszt budowy Gminnego Centrum Kultury i remizy OSP w Gołuchowie wyniósł przeszło 13 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Nowoskalmierzyccy radni jednogłośnie postanowili podczas wtorkowej sesji Rady Gminy o nadaniu miejsko-gminnemu stadionowi w Nowych Skalmierzycach patrona. W ten sposób społeczność Nowych Skalmierzyc chce uhonorować pamięć o Jerzym Sowińskim.
5: Jerzy Sowiński to postać wielce zasłużona dla społeczności Nowych Skalmierzyc, zwłaszcza dla rozwoju sportu w naszej gminie, przede wszystkim piłki nożnej. Nadanie stadionowi miejsko-gminnemu w Nowych Skalmierzycach jego imienia to jest uhonorowanie całego jego życia i dokonań na rzecz sportu.
1: powiedział Radiu Centrum Dariusz Smułka, kierownik referatu kultury, sportu i promocji gminy Nowe Skalmierzyce. Jerzy Sowiński to niekwestionowana legenda nowoskalmierzyckiej Pogoni. Były piłkarz, trener, wychował kilka pokoleń piłkarzy w Pogoni Nowe Skalmierzyce. Za swoją społeczną pracę na rzecz sportu wyróżniono go m.in. srebrną i złotą honorową odznaką PZPN i złotym medalem 80-lecia PZPN. Przy okazji jubileuszu stulecia Pogoni Nowe Skalmierzyce Jerzy Sowiński odebrał nadaną przez ministra sportu i turystyki brązową odznakę za zasługi dla sportu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 24 minuty do 14.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
1: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
0: Reklama.

0: wcale kostąd, ale całkiem blisko nas. Są tacy, którzy poszukują pracowników, są tacy, którzy poszukują pracy. Już kwadrans do godziny 14, idealny moment na to, żeby przysłuchać się tym informacjom.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
0: Firma transportowa z Kalisza zatrudni kierowcę z prawem jazdy kategorii C plus E w transporcie krajowym. Zestaw, ciągnik siodłowy plus naczepa. Wysokie wynagrodzenie. Kontakt pod numerem telefonu 787 666 433. 787 666 433.
1: Giełda Pracy Radia Centrum. Pracy.
0: Niwa Volvo, autoryzowany agent pojazdów ciężarowych Volvo Trucks, zatrudni elektromechaników do oddziału Karski. Więcej na niwa.com.pl w zakładce Kariera. Kontakt osobisty w serwisie lub telefoniczny 661 310 026 661 310 026.
1: Giełda Pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
0: Firma Dajano Wypatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. 783 897 459.
1: Ogłoszenia płatne.
0: +88 400 106 4. Kto szuka pracy? Ten numer telefonu do Waszej dyspozycji. Możecie dzwonić z rekomendacjami. 88 400 106 4.

0: Skrót dzisiejszego ogłoszenia pracy znajdziecie już na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
7: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
8: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
9: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
8: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
10: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Uwaga, mieszkańcy Jarocina, jesteście właścicielami czworonogów. Uważajcie podczas wychodzenia z nimi na spacery, bo pojawiły się na terenie Jarocina możliwe przypadki zatruć psów. Zwłaszcza dotyczy to osiedla Bogusław. Szczegóły również na facebookowym profilu Radia Centrum. A skoro jesteśmy już przy tematach zwierząt, to w wiadomościach o 14 na antenie Radia Centrum będzie z kolei o zagrożonym życiu ryb. Ciepła woda w niemieckim Renie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 26 stopni, temperatura rośnie do 29. Dzisiaj w nocy też ciepło, ta najniższa temperatura to 18 stopni, ale już rano zobaczymy o 7.21. Słonecznie, zachmurzenie małe w ciągu dnia, dzisiaj wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni, wiometr korzystny. Jesteśmy pod wpływem rozległego, stabilnego układu wysokiego ciśnienia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Środowisko lekarskie żąda wprowadzenia limitu czasu pracy. Ciepła woda w niemieckim Renie. Zagrożone jest życie ryb. Olga Tokarczuk zapowiada ostatnią dużą powieść. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
5: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
4: Ale zarzuty dotyczące Szpitala Południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia składa były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w placówce wykonywane były w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka Helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Do ataku doszło w nocy. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Skala strat jest obecnie ustalana. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra, którego kadencja rozpoczyna się w poniedziałek, nie dostał jeszcze zaproszenia z Kancelarii Prezydenta na uroczystość złożenia ślubowania. Sam profesor mówi, że cierpliwie czeka.
6: Kadencja mojego poprzednika kończy się w najbliższą niedzielę. Od poniedziałku rozpoczyna się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
4: W Trybunale Konstytucyjnym pracuje od marca 4 sędziów, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie. Złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania. Temperatura wody w Renie w niemieckiej Mogucji przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb. Woda w Renie szybko nagrzewa się, a upały sięgające nawet 40 stopni Celsjusza mają utrzymać się w Nadrenii, Palatynacie i Hesji aż do niedzieli. Upały opanowały zresztą całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dziś czerwony alert w związku z upałami. Bardzo wysokie temperatury są również w Hiszpanii i we Włoszech. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią dużą powieścią. Pisarka zapowiedziała to dziś we Wrocławiu podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. Tokarczuk dodała, że jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Tekst książki jest już gotowy. Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że ma dotyczyć Dolnego Śląska i jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Pozycja ma ukazać się jesienią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ech, nie wierzę, że pani Tokarczuk złoży pióro, no chyba, że już na krótsze dystanse. 4,5 minuty po 14, jak tam u was? Środa długodystansowa, krótkodystansowa. Scenariusz mam dla was, właściwie dla moich sąsiadów. Pani Jasiu, pozdrowionka, niech pani wpadnie na kawę do sąsiadki. Albo nie, sąsiadka do pani przyjdzie, bo dzisiaj pani imieniny. Dzisiaj Danuta, Emilia, Jan, Janina i Romuald. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie.

0: Zepsuło się wam, to nic, można zgłosić. Ja wprawdzie mogę tylko śrubkę przekręcić, nie dokręcić albo zgubić, ale jest ktoś, kto potrafi naprawić w domu sporo rzeczy. Jeżeli potrzebujecie pomocy w wykonaniu drobnej usterki, naprawieniu jej, no to seniorko, seniorze z Kalisza, jest taka bezpłatna usługa, złota rączka dla seniora. Można już teraz zgłaszać właśnie te potrzeby pod numerem 669-227-724.
1: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

Może przy zagranicznych utworach nie wnikamy tak bardzo, o czym są. Czasem muzyka jest intensywniejsza, ma większą nośność niż ten tekst i treść, która do nas dociera jednym uchem, zwłaszcza kiedy na przykład o tej porze 14:19 wykonujemy jakąś pracę. No ale okazuje się, że jak się tak słuchamy w teksty polskich piosenek, to podobno już nie jest dobrze, ale tych angielskich też. Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z Londynu pokazują ewolucję, uwaga, cytuję, moralnych treści w tekstach muzyki popularnej na przestrzeni ponad 6 dekad. No i co się okazało, że jesteśmy bardziej idziemy w stronę negatywnych i nacechowanych występkiem tematów, no i okazuje się, że troszkę brakuje nam serdeczności, troszkę brakuje nam w tych tekstach radości, pojawiają się coraz rzadziej odniesienia do takich wartości jak lojalność, przyzwoitość, no a motywy związane z krzywdą, zdradą, buntem, degradacją czy oszustwem są częstsze. No to Houston, mamy problem.

0: będzie.
1: Reklama.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
1: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: 24 minuty po godzinie 14. Synoptycy ostrzegają, że nadchodzi fala upałów. Temperatura od 35 do 38, lokalnie nawet 40 stopni i może paść dotychczasowy rekord ciepła w Polsce z 1921 roku, a może nawet zostać pobity. To gorące powietrze, które płynie z północnej Afryki, spowoduje wzrost temperatur, no i będziemy musieli się jakoś przed nimi bronić. Gdyby wam przyszło do głowy wskoczyć, akurat przechodząc w mieście do fontanny, no to nie polecamy. Za to może być mandat. Szczegóły o tym w wiadomościach o 14.30.

0: 14.30, co w regionie? Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o nie najlepszym pomyśle kąpieli w fontannach miejskich, ponadto kolejne zwycięstwo pleszewskich strażaków w niesieniu pomocy, a na koniec nowy środkowy rozgrywający w kaliskim zespole.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zimna woda zdrowia doda? Być może, ale nie w fontannie. Kolejne zgłoszenia o osobach zażywających kąpieli w miejskich fontannach przyjmują kaliscy municypalni. Strażnicy miejscy przypominają, że wchodzenie do fontan jest zabronione.
3: Za kąpiel w fontannie można dostać mandat w kwocie nawet do 500 zł, ale trzeba mieć również na uwadze kwestie zdrowotne, takie jak choroby skóry, choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci, a więc kto będzie wchodził do takich zbiorników, musi liczyć się z takimi sytuacjami. Do tego mogą dojść również inne niepożądane urazy, na przykład gdy poślizgniemy się na mokrej nawierzchni i dojdzie do jakiegoś wypadku.
2: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Miejskiej. Kaliscy municypalni proszą również, by z głową odpoczywać w miejscach takich jak ulica Niecała, gdzie najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń. Fontanna noce i dnie przy wejściu do Kaliskiego Parku objęta jest stałym dozorem patroli pieszych Straży Miejskiej, jak i również obserwatorów monitoringu miejskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Strażacy z Pleszewa po raz kolejny potwierdzili, że należą do krajowej czołówki ratowników. Podczas ogólnopolskich zawodów kwalifikowanej pierwszej pomocy w Barczewie sięgnęli po trzecie z rzędu zwycięstwo, kompletując imponujący hat-trick i zdobywając na stałe przechodni puchar.
4: W rywalizacji uczestniczyły 22 zespoły z całej Polski, a zawodnicy musieli się zmierzyć z 18 wymagającymi konkurencjami. Pleszewską drużynę tworzyli Mateusz Grabarek, Jakub Matiasik, Bartosz Sawada i Marcin Woźniak. Scenariusze odwzorowywały prawdziwe akcje ratownicze, od wypadków drogowych i nagłych zatrzymań krążenia, poprzez działania w trudnym terenie, aż po ratownictwo wodne. Część zadań odbywała się nocą i wymagała nie tylko wiedzy oraz umiejętności praktycznych, ale też odporności na stres i szybkiego podejmowania decyzji. Pleszewscy strażacy uzyskali 86,35% możliwych do zdobycia punktów, wyprzedzając reprezentację Krotoszyna z wynikiem 80,54% oraz druhów z OSP Bestwina, którzy zdobyli 80,40%. Organizatorzy zapowiadają, że od 27 roku zawody w Barczewie będą rozgrywane już jako oficjalne Mistrzostwa Polski w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Mateusz Habior będzie nowym środkowym rozgrywającym Netland MKS Kalisz. To 27-letni zawodnik, który przygodę z piłką ręczną zaczął w Wiśle Płock, a ostatnie 7 sezonów spędził w Scepter KPR Legionowo, stając się jednym z czołowych rozgrywających w kraju.
5: Stwierdziłem po 7 latach w Legionowie, gdzie oczywiście bardzo dobrze się czułem i będę bardzo miło wspominał. Po takim czasie trochę przychodzi moment, gdzie trzeba trochę zmienić otoczenie, żeby wyjść trochę z tej swojej strefy komfortu i myślę, że jestem w dobrym miejscu, żeby jeszcze wejść gdzieś wyżej na swój poziom grania. Na pewno przekonał mnie trener, gdzie już mieliśmy wcześniej kontakty w poprzednich sezonach. Jest bardzo fajna drużyna w Kaliszu. Praktycznie każdej pozycji jest dwóch wyrównanych zawodników, więc myślę, że to też rywalizacja jest zawsze potrzebna i razem możemy w jakiś fajny wynik w tym sezonie wykręcić.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Habior. 27-latek to drugi po Marcelu Sroczyku szczypiornista, który dołącza do kaliskiej drużyny, a pierwszy mecz Kaliszanie rozegrają 5 lub 6 września. Podejmą wówczas na własnym parkiecie mistrza Polski Industrię Kielce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Po 7 latach warto zmienić. Nie liczcie, ile pracujecie. 25 minut do 15.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Reklama.

0: Pięknie płynie muzyka na 106.4, kochać lata 70. muzycznie będą, także oprócz tego będą pokazy mody, scenki rodzajowe. No i bar, który będzie miał w zanadrzu bigos i oranżady. Nie polecam razem tego łączyć, no ale można spróbować trochę tego i trochę tego. W rytm polskich przebojów z tamtych lat będzie można troszkę wyskakać tych wszystkich kalorii, no i dobrze się bawić. To wszystko podczas weekendu z Radziwiłłami w Pałacu w Antoninie, 11-12 lipca, rezerwujcie termin, no i być może właśnie warto skorzystać z takiej propozycji trzeciej edycji weekendu z Radziwiłłami.
1: Warto się wybrać.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Upał w natarciu ten temat nieustannie. Wszystkie służby deklarują pełną gotowość. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 15. I Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych dwóch warszawskich placówek.

0: Kalarsa.
1: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Jeśli kończycie pracę i wyjdziecie za chwilę z klimatyzowanych pomieszczeń, to uwaga, bo buchnie w was gorąco. Wartości 26, miejscami 27 stopni, a to jeszcze nie wszystko, bo temperatura może wzrosnąć dzisiaj do 29. Wiatr za to wieje słabo, więc nie będzie zbyt dużego oddechu. Z zachodu i północnego zachodu biomet jest korzystny. To dobra informacja. No i kto kocha słońce, ten na pewno będzie zadowolony.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Będzie kontrola SOR-ów w dwóch warszawskich szpitalach po aferze. Ukraińskie drony zaatakowały w krymskim Sewastopolu. Nie ma prądu. Upał w natarciu. Wszystkie służby deklarują pełną gotowość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych dwóch warszawskich placówek. W SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Zalecenia dostał wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Skontrolować oni mają m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR-ach. Premier Donald Tusk skomentował wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk podkreślił, że jeśli relacje doktora Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
4: W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego, ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
3: Doktor Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w szpitalu południowym, składa dziś wyjaśnienia w prokuraturze. Według relacji lekarza procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Służby i samorządy są w pełnej gotowości przed nadchodzącą do Polski falą upałów.
5: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
3: Mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. Wczoraj odbyła się odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów, komendantów służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele resortu zdrowia, infrastruktury i klimatu. Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie i południu kraju. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu. To w związku z nocnym atakiem ukraińskich dronów. To efekt ostatnich działań militarnych ze strony Ukrainy, mówi Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
6: Mamy do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
3: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Noworosyjska. Iga Świątek zaczyna dziś turniej w Bad Homburg. To dla Polki pierwszy i zarazem ostatni test przed wielkoszlemowym Wimbledonem, o czym więcej Przemysław Pozowski.
7: Świątek, czyli ubiegłoroczna finalistka niemieckiego turnieju na trawie, rozpoczyna zmaganie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona i to z numerem pierwszym. Pierwszą rywalką naszej tenisistki będzie zaś Emma Navarro. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała urodzoną w Kijowie reprezentantkę gospodarzy Ewę Lis 7-6-6-3. Navarro zajmuje teraz 24. miejsce w rankingu WTA, ale po słabszej pierwszej połowie roku wróciła do formy. Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, ale ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku przegrała.
3: Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 15:30. Iga jest jedyną Polką w niemieckim turnieju. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po meczu z Naomi Osaką.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A dobra informacja jest też taka, że Idze odpadła główna rywalka do wygrania turnieju, przynajmniej na papierze, rozstawiona z dwójką Mirry Andrzejewa, czyli zwyciężczyni Rolanda Garrosa, przegrała z Jekateriną Aleksandrową 3-6, 4-6. No i jeżeli od 15:30 już będzie Iga na korcie, na pewno będziemy o tym informować, jak przebiega mecz. 4 minuty po 15:00 wracamy do muzyki.

0: Wszystko, co ochładza, zwłaszcza woda w piosence, jest jak najbardziej wskazane. 10 minut po godzinie 15, 24 czerwca. Gorący, upalny ten początek lata. No i ta fala upałów jeszcze będzie się przez nasz region i nie tylko nasz region, przez całą Europę przemieszczać.
1: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
1: Reklama.

Ma babka krzepę powera, no i odwagę w 2 godziny, przepraszam, w godzinę uporała się z ręcznikami turystów, którzy zostawili je na leżakach, rezerwując sobie miejsca przy basenie. No ale brytyjska turystka stwierdziła, że ten popularny wakacyjny zwyczaj po prostu blokuje też miejsca tym, którzy tyle samo zapłacili za pobyt w luksusowym hotelu i przez wiele godzin też chcieliby skorzystać chociaż trochę z tych leżaków. Tym bardziej, że ci, którzy ręczniki zostawili, w ogóle o nich zapomnieli na parę godzin. Film jest już hitem w internecie, ma ponad 2 miliony wyświetleń. No, ta pani rzeczywiście, jak pojawi się u nas, to sprawdźcie, jak wygląda, bo może znikną parawany z nad Bałtyku.

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Jedziecie z pracy, zabrakło benzyny, wjeżdżacie na stację. Dzisiaj ceny maksymalne, bo benzyn niższy o 1 grosz na litrze niż wczoraj, a cena diesla bez zmian. Jeżeli chodzi o to, co z remontami w regionie południowej Wielkopolski, dowiemy się już po wiadomościach o 15.30, kiedy informacje dla kierowców również na naszej antenie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Czas na mocne plenerowe uderzenie. W piątek, 26 czerwca, Ostrowski Amfiteatr opanuje projekt OSW. Od godziny 19 scenę przejmują lokalni raperzy z Ostrów Rap Night. Przyjdź pod scenę i zrób potężny hałas.

0: Wielkopolskiego.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy. Reklama.
2: I gra muzyka.

0: Minęła 15.30, pora na informacje z regionu południowej Wielkopolski, a przedstawi je Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kaliska Koalicja Obywatelska interweniuje w sprawie mandatu jednej z kaliskich radnych. Szczegóły za chwilę, ponadto zawody pożarnicze w gminach Stawiszyn i Mycielin, a na koniec sport i przygotowania do szybowcowych mistrzostw Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zdaniem Kaliskiej Koalicji Obywatelskiej istnieją bezdyskusyjne przesłanki do wygaśnięcia mandatu radnej Karoliny Skrzypczyńskiej. W czasie wtorkowej konferencji prasowej Dariusz Grodziński, radny Koalicji Obywatelskiej, podkreślał, że został ujawniony rażący konflikt prawny, który wymaga interwencji.
3: Procedowany jest też u wojewody wielkopolskiego nasz wniosek o wygaszenie mandatu radnej Karolinie Skrzypczyńskiej, ponieważ łączy mandat z pracą w dotowane przez miasto Kalisz kaliskich liniach autobusowych. Ta praca ma charakter menadżerski. Zmieniono tylko nagłówek tej umowy, ale uposażenie, zakres kompetencji i tak dalej wskazują na pozorowane działania i tylko zmianę tytułu z kontrakt menadżerski na umowę zlecenia.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Dariusz Grodziński. Jak dodaje, to nie jedyne nieprawidłowości związane z radną Skrzypczyńską. Jej partner Michał Gajda na umowach stałych podpisanych m.in. z KLA czy MZBM-em zarabia rocznie prawie 250 tysięcy złotych. Co istotne, według Dariusza Grodzińskiego sytuacja ta stoi w sprzeczności z prawem.
3: Michał Gajda jako zaufany człowiek prezydenta jest oddelegowany do dwóch rad nadzorczych. Jest to Rada Nadzorcza Oświetlenia Drogowego i Ulicznego. Jest to Rada Nadzorcza Ciepła Kaliskiego. Jest to w bardzo wyraźnej kolizji z artykułem 24f ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie skracając brzmi w ten sposób, że osoby pozostające we wspólnym pożyciu z radnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych, ani pełnomocnikami spółek z udziałem samorządów, które ten partner życiowy pełni funkcję.
2: Dodaje Dariusz Grodziński, który przypomina, iż treść tej ustawy zmieniono za rządów Zjednoczonej Prawicy. We wtorkowe przedpołudnie kaliscy radni Koalicji Obywatelskiej przesłali w tej sprawie interpelację do prezydenta Kinastowskiego, a także poinformowali mailowo prezesów wyżej wymienionych spółek o swoich wątpliwościach. Radny Grodziński nie chce przesądzać, czy utrata mandatu radnej Skrzypczyńskiej jest pewna, jednakże jego zdaniem naruszenie prawa jest bezdyskusyjne, a wspomniany prawnik Michał Gajda jest także bohaterem publikacji Radia Centrum na temat kontrowersyjnego ekonomicznie współfinansowania przez miasto Kalisz jednego z kanałów internetowych na YouTube.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: W tę niedzielę w gminach Stawiszyn i Mycielin odbędą się lokalne zawody pożarnicze. Stawiszyńskie miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze odbędą się na boisku Korony Pogoń Stawiszyn, a organizują je Zarząd Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Stawiszynie, OSP Stawiszyn oraz stawiszyńskie władze samorządowe. Natomiast rywalizacja w gminie Mycielin odbędzie się w Korzeniewie na miejscowym boisku sportowym, a organizują je OSP Korzeniów oraz władze gminy Mycielin. Zawody pożarnicze w obu miejscowościach rozpoczną się o 9.00. 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy, które 11 lipca rozpoczną się w Michałkowie, zbliżają się wielkimi krokami. Ich organizator, czyli Aeroklub Ostrowski, odlicza już dni do przylotu pierwszych pilotów na treningi przed mistrzostwami. Nieco inaczej niż przy poprzednich międzynarodowych imprezach będzie wyglądała także ceremonia otwarcia. Przede wszystkim zmieni się jej lokalizacja, o czym opowiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego.
4: Przygotowania na ostatnie proste, intensywnie, tak jak gorąco za oknem, to tak samo gorąco u nas w biurach i wszędzie, gdziekolwiek się te przygotowania trwają, bo tak naprawdę odliczamy już dni do pierwszych przyjazdów pilotów, którzy przyjadą z początkiem lipca na treningi. No i od 11 lipca oficjalna ceremonia otwarcia i zaczynamy zawody. Ceremonia otwarcia będzie to przemarsz uroczysty ulicami miast Ostrowa. Będziemy zaczynać w Parku Miejskim i będzie finał na ulicy Kusocińskiego na stadionie lekkoatletycznym.
2: Powiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński. Piloci będą rywalizowali w klasach klub, standard i 15-metrowej. Do 24. szybowcowych Mistrzostw Europy w Michałkowie zarejestrowało się 88 zawodników z 22 krajów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Informacje dla kierowców.
0: Uf, jak gorąco. W autach to jak nie odpalimy klimatyzacji, to będzie pewnie jeszcze gorzej. No ale jeżeli odpalacie i jedziecie, to też zwróćcie uwagę na to, że koncentracja ważna za kółkiem, a możemy się poczuć różnie dzisiaj w tych upalnych klimatach i w najbliższych dniach. Jeżeli chodzi o remonty, pamiętajcie, że w Kaliszu robotnicza w pobliżu szkoły, gdzieś tam utrudnienia związane z usuwaniem awarii jeszcze mogą się pojawić, bo tutaj pęknięta rura, no i wiadomo, szybko to nie idzie. Rozpoczęła się też drugofalowa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Zanim tam, to prace realizowane etapami, a pierwszy z nich etap taki dotyczy ulicy Stanczukowskiego i drogowcy tu zaczynają szaleć. Remont z ulicy Sławickiej nadal, która jest jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Złota tutaj jest również jednokierunkowa, brak wjazdów Złotą, przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tutaj uważajcie, jeżeli jedziecie Krajową Dwunastką na trasie Kalisz-Opatówek, tutaj też rozkopane pobocze, trwają remonty, jezdni w okolicy stacji benzynowych i przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego wyłączona sygnalizacja świetlna. Chyba teraz większy ruch przez Tłokinie, albo jak przyjeżdżacie przez Szałę, to też można tutaj między innymi pojawić się w małym korku, gdybyście chcieli przedostać się już potem z Szałego w stronę Opatówka. W Ostrowie Wielkopolskim Klasztor na od skrzyżowania ze Strzelecką do Wysocka, do granicy z Wysockiem, zwężenie i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Leduchowskiego kłopoty od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej i przebudowa drogi krajowej 36 to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Wahadło, ograniczenie prędkości, utrudnienia, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny to jest ten newralgiczny, jeżeli chodzi o remonty.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że w najbliższym czasie, cokolwiek to znaczy, rząd ma się zająć przepisami, zgodnie z którymi kierowcy zamiast otrzymywania kolejnych zakazów prowadzenia pojazdów trafialiby do więzienia. Dodał też, że w planowanej zmianie przepisów zostanie zawarty obowiązek sprawdzania przez wypożyczalnię samochodów, czy potencjalny klient może prowadzić pojazdy. Minister zwrócił też uwagę na rolę mediów. Przez nagłaśnianie spraw kierowcy z zakazem są sprawcami tragedii, a media o tym mówią, to mogą pośrednio wpływać na to, jak zareaguje konkretny sędzia. Czyli na to, czy kolejni kierowcy z zakazami trafią do więzienia, czy nie. No, sędziów to raczej nie powinniśmy edukować, ale jak trzeba.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 21 minut do 16.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
0: Reklama.

Upalnie, ale warto wyjść w takie miejsca, gdzie na pewno będzie bardzo przyjaźnie, nie tylko jeśli chodzi o klimat, taki klimat filmowy w kinie Centrum przy Łaziennej 6. Jeżeli chodzi o piątek, przedpremierowo Minionki i Straszydła, czyli cała familia może się tutaj pojawić o 16.50. Jest też biograficzny dramat muzyczny produkcji amerykańsko-brytyjskiej, opowieść o Michaelu Jacksonie. Michael, po prostu. O godzinie 20 w piątek ja sprawdzam dla was weekendowe propozycje. Jest też jeszcze Ojczyzna, czyli szansa dla tych, którzy nie zobaczyli najnowszego filmu nagradzanego już Pawła Pawlikowskiego. To też ciągle premiera w kinie Centrum 18.30. Można zajrzeć również na RCFM albo na CK i skalisz.pl. Tutaj repertuar.

0: Jak pracownicy chronią pracowników, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami? Ten temat między innymi w wiadomościach o 16 mogą być kontrole.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj Dom Weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom Weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek! Wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura24.pl. Reklama.
1: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Powoli zbliżamy się do 29 stopni. Jeśli chodzi o to, co w szczerym słońcu, to nawet nie sprawdzajcie. Wiatr słaby, zachodni, północno-zachodni. Dzisiaj pogoda kształtowana jest przez płytki wyż z nadmorza północnego i płynie do nas strumień ciepłego powietrza polarnego z nad Atlantyku. Przed nami upały.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minę
2: 16.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pytania prokuratorów bez odpowiedzi na przesłuchaniu byłego ordynatora. Nad wodą dochodzi do kolejnych tragedii. Sprzyja im upał. Przełomowy wyrok w sprawie rozwiązania kontraktu z ciężarną piłkarką. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w Szpitalu Południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
5: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
4: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. A w Szpitalu Południowym pracował m.in. dr Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Choć wakacje dopiero przed nami, nad wodą już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze Śląskiego WOPR.
6: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
4: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał siedzieć w pracy. W związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Göteborg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.
1: Kursy walut.
2: Skoro jesteśmy przy finansach, proszę bardzo. Kurs bieżący euro, średni euro 4,28, dolar amerykański 3,77 zł, frank szwajcarski 4,64 zł i funt brytyjski 4,97 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i skoro przy sporcie, to ta piosenka. Shakira, może niekoniecznie ta, ale ona się wszystkim kojarzy pewnie z futbolem. 4,5 minuty po 16. Można sobie przypomnieć, co to Shakira w tym roku śpiewa.
7: Lego. Lego. Lego.

Lego.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Co tam się dzieje w tym meczu? Przypominam, że dzisiaj Iga Świątek zaczyna w turnieju Bad Homburg swój występ i sezon na trawie. To można powiedzieć, że w ramach przygotowania do startu w Wimbledonie, gdzie będzie bronić tytułu. Dzisiaj ten turniej dla niej i pierwszy mecz z Emmą Navarro wygląda bardzo interesująco. To znaczy utrzymuje w napięciu, bo tu rzeczywiście jest intensywnie. Ale na razie remis w pierwszym secie 4-4. No i trzymamy kciuki, żeby teraz już bardziej się to wszystko doprecyzowało i było mniej nerwowo na korcie. A teraz wracamy jeszcze do muzyki. Piękna podróż z grupą Alphaville.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Kaliszu. Gili Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: pierwszy set w starciu Emma Navarro kontra Iga Świątek upadł łupem Amerykanki. 7-5. Czekamy na to, co dalej na kortach w Bad Homburg. A 16.30 na antenie Radio Centrum oznacza, że sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zakończono wielomilionową inwestycję energetyczną w południowej Wielkopolsce. Szczegóły za chwilę. Ponadto otwarto siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Gołchowie, a stadionowi w Nowych Skalmierzycach nadano imię.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczniemy jednak od wiadomości z ostatniej chwili. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego po zakończeniu debaty nad raportem o stanie jednostki samorządu terytorialnego nie udzieliła wotum zaufania prezydent miasta Beacie Klimek. Za uchwałą tej treści było 11 radnych, przeciw głosowało 12. Co dalej w takiej sytuacji? Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, niepodjęcie uchwały o udzieleniu włodarzowi miasta wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu mu wotum. W przypadku nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania włodarza. Przed nami jeszcze głosowanie w sprawie absolutorium dla prezydent Klimek. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia absolutorium będzie równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydent Klimek. Co ważne, Rada Ostrowa Wielkopolskiego może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Przyłączone do sieci nowe odnawialne źródła energii oraz magazyny energii, a także znaczny wzrost niezawodności zasilania dla ponad 50 tysięcy odbiorców. To efekty najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat w naszej części Wielkopolski, przeprowadzonych przez spółkę Energa Operator. Ich realizacja wsparta została blisko 75 milionami złotych z dotacyjnej części KPO. W poniedziałek Energa Operator oficjalnie zakończyła budowę nowego głównego punktu zasilania Ostrów Wschód oraz modernizację 60-kilometrowego odcinka linii wysokiego napięcia relacji Ostrów Wschód, Ociąż Pleszew, Dobrzyca, Jarocin Południe.
3: To jest strategiczna inwestycja przede wszystkim, bo to jest główny punkt zasilania energię elektryczną, bardzo nowoczesny, duży, zapewniający nie tylko Ostrowowi, ale także regionowi bezpieczeństwo w zakresie dostawy prądu. Duża inwestycja, bo to kosztowało 133 miliony złotych, ale także inwestycja, która pokazuje, jak można dobrze w dzisiejszych czasach wydać pieniądze europejskie z KPO. To jest ważna inwestycja w czasach, gdy za naszą granicą toczy się wojna. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego też jest bardzo ważne.
2: Powiedział Radiu Centrum obecny przy uruchomieniu projektu poseł Jarosław Urbaniak z Ostrowa Wielkopolskiego. Było to największe przedsięwzięcie zrealizowane przez Kaliski Oddział Energooperator. W efekcie zwiększono przepustowość oraz odporność sieci na stany awaryjne, dodał Marek Paluszczak, dyrektor generalny oddziału Energooperator w Kaliszu. Inwestycja stanowić ma solidny fundament dla rozwoju gospodarczego regionu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sala koncertowa na 250 osób, pracownia plastyczna i pracownia wokalno-muzyczna oraz dwie sale konferencyjne. We wtorek do użytku oddano budowaną kilka lat siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Gołchowie. Jak powiedziała Radio Centrum Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak, dyrektorka Gołchowskiego Centrum Kultury Zamek, to miejsce będzie bardzo ważne dla społeczności Gołchowa.
4: Przez 14 lat, czyli od momentu, kiedy Gołchowskie Centrum Kultury Zamek zostało utworzone od 2012 roku, cały czas funkcjonowaliśmy bez infrastruktury w postaci Domu Kultury. To miejsce to jest właściwie spełnienie naszych marzeń. Kilka lat trwała budowa, a jeszcze więcej trwały rozmowy, analizy i koncepcje dotyczące najlepszego rozwiązania dla gołchowskiej kultury. No i oto dzisiaj zmaterializowało się wszystko. Chcemy, żeby to miejsce stało się takim kulturalnym sercem Gołchowa.
2: A centrum będzie otwarte zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Będą się tu odbywać zarówno cykliczne warsztaty, jak i wielkie koncerty. Koszt budowy Gminnego Centrum Kultury i remizy OSP w Gołchowie wyniósł przeszło 13 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nowoskalmierzyccy radni jednogłośnie postanowili podczas wtorkowej sesji Rady Gminy o nadaniu miejsko-gminnemu stadionowi w Nowych Skalmierzycach patrona. W ten sposób społeczność Nowych Skalmierzyc chce uhonorować pamięć o Jerzym Sowińskim.
5: Jerzy Sowiński to postać wielce zasłużona dla społeczności Nowych Skalmierzyc, zwłaszcza dla rozwoju sportu w naszej gminie, przede wszystkim piłki nożnej. Nadanie stadionowi miejsko-gminnemu w Nowych Skalmierzycach jego imienia to jest uhonorowanie całego jego życia i dokonań na rzecz sportu.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Smułka, kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Nowe Skalmierzyce. Jerzy Sowiński to niekwestionowana legenda nowoskalmierzyckiej Pogoni. Były piłkarz, trener, wychował kilka pokoleń piłkarzy w Pogoni Nowe Skalmierzyce. Za swoją społeczną pracę na rzecz sportu wyróżniono go m.in. srebrną i złotą honorową odznaką PZPN i złotym medalem 80-lecia PZPN. Przy okazji jubileuszu stulecia Pogoni Nowe Skalmierzyce Jerzy Sowiński odebrał nadaną przez ministra sportu i turystyki brązową odznakę za zasługi dla sportu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 16.36, o tej porze już troszkę się przetarło, jeśli chodzi o utrudnienia w ruchu i o takie miejsca, gdzie jest intensywniej, ale są takie fragmenty ulic, gdzie remonty i niezmiennie tak się dzieje na drodze krajowej 12, opatówek Kalisz, objazdy przez Tłokinie i Szałę. Gdybyście chcieli też wędrować ulicą Złotą w Kaliszu, wędrować to może, ale przyjeżdżać to czasami trzeba zwrócić uwagę na przebudowę od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza i w związku z tą przebudową utrudnienia duże dla tych, którzy za kierownicą. Prace prowadzone na razie poza jezdnią na ulicy Stanczukowskiego, ale tu drogowcy zaczynają pierwszą część remontu, która będzie tutaj przebiegać etapami, a długofalowo chodzi o przebudowę ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Jeszcze remont z ulicy Sławickiej, jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej, nie ma wjazdu od strony Romańskiej. W Ostrowie Wielkopolskim, Klasztorna w przebudowie Leduchowskiego, a z kolei za Ostrowem w kierunku Krotoszyna Droga Krajowa 36 na odcinku Zacharzew, Lamki, Łąkociny. Też utrudnienia i tymczasowa sygnalizacja świetlna, ograniczenie prędkości, ruch wahadłowy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Od dzisiaj obowiązuje 5-krotny wzrost opłaty za kurs reedukacyjny dla kierujących m.in. po alkoholu. Do tej pory wysokość opłaty za kurs wynosiła 500 zł, a od dzisiaj wzrasta do 2,5 tysiąca zł. Kierowcy, którzy od dzisiaj zapiszą się na kurs reedukacyjny, zapłacą już więcej, a to efekt wejścia w życie nowego rozporządzenia, które 5-krotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 21,5 minuty do 17.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Na estradzie folkloru można poczuć się jak w domu. Druga z trzech odsłon właśnie tego wydarzenia odbędzie się w Koźminku. To już 5 lipca w niedzielę będziemy podziwiać występy tancerzy, śpiewaków i muzyków ludowych z południowej Wielkopolski. A do tego wszystkiego oczywiście targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek oraz rzeźby ludowej. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na estradę folkloru w Koźminku od 16 w niedzielę 5 lipca. Warto pomyśleć, żeby zarezerwować sobie wtedy czas. Wstęp jest wolny.
1: Warto się wybrać.

0: Tu jesteśmy na 106,4, halo, halo, a jesteśmy w Koninie już za kilka minut do 17. Młodzi ludzie preferowani tutaj przy wynajmie mieszkań. Ten temat między innymi w wiadomościach z kraju i ze świata.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: I zaglądamy jeszcze na korty w Bad Homburg. Tutaj pierwszy mecz i rozpoczyna sezon na trawie Iga Świątek. W starciu z Emmą Navarro nie jest łatwo. Pierwszy set Amerykanka wygrała 7-5. Trwa drugi set i jak wygląda teraz sytuacja na razie? Iga w nim prowadzi 3-2. Jeszcze na pewno do tego meczu będziemy wracać, a właściwie będzie wracała do niego Karolina Romke. Zapraszam w jej imieniu, a w swoim dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, Grażyna Marciniak. Cześć.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: No cóż, coraz goręcej, lato się rozpoczęło i to pełną parą. No tak, pary to w nas brakuje, jeżeli jest tak gorąco. Dzisiaj maksymalnie 29 stopni. Na razie na moim radiowym termometrze 27. Wiatr wytchnienia nie przenosi, bo z północnego zachodu wieje teraz słabo, 7 km na godzinę. Ciśnienie cały czas jest wysokie, a warunki biometo ponoć korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Były ordynator Szpitala Południowego wybrał dziś milczenie przed prokuraturą. Spór o bezpieczeństwo na kąpielisku Fala w Parku Śląskim. Młodzi ludzie preferowani przy wynajmie mieszkań. W ten sposób Konin walczy z niżem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator ze Szpitala Południowego nie chciał zeznawać w prokuraturze bez pełnomocnika. Każde pytanie kwitował dziś milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne, w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Był ordynator przekazał notatkę z numerami PESEL dwóch pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, mówi prokurator Skiba.
4: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
3: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonywać prezydenta USA, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
5: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
3: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, m.in. przy oczyszczaniu szlaku z min morskich. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim weszło w spór z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zarząd Śląskiego WOPR-u apeluje do swoich członków, by nie podejmowali w tym sezonie pracy przy zabezpieczaniu kąpieliska i podaje w wątpliwość bezpieczeństwo na obiekcie. To dlatego, że w tym roku na Fali w Chorzowie bezpieczeństwa będą strzegli nie woprowcy jak rok temu, ale ratownicy innej firmy. Śląski WOPR do przetargu nie przystąpił, jak mówi prezes Śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Z doświadczeń w całym kraju wynika, że zazwyczaj przy takich kryteriach wygrywają firmy, które nie posiadają kompetencji.
6: Pana zdaniem będzie bezpiecznie w tym roku na Fali?
7: Według mnie nie. Jeżeli firma próbuje robić nabór na kurs niecały miesiąc przed otwarciem Fali, żeby wesprzeć zatrudnienie, no nie wróży to niczego dobrego.
3: Rzecznik Parku Śląskiego Aneta Miller uspokaja i przekonuje, że o gości kąpieliska zadbają profesjonaliści.
8: Wybrany wykonawca posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia.
3: Kąpielisko Fala rusza w Chorzowie w najbliższy piątek. Młodzi ludzie będą mieć lepiej. Konin stawia na młodość i zamierza przyznawać dodatkowe 10 punktów w naborach na mieszkania komunalne. Dodatkowe punkty dostaną studenci ostatniego roku i absolwenci do 30 roku życia, o ile rozliczają podatki w mieście. Program ma zachęcić młodych ludzi do pozostania lub powrotu do Konina, który od lat traci mieszkańców. Pilotaż przyniósł pierwsze efekty. Większość młodych uczestników naboru otrzymała już mieszkania lub znalazła się wysoko na liście oczekujących.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to dzień dobry, 3 minuty po 17. Karolina Rąka z tej strony mikrofonu. Witam Was tak jak lubię, na rockowo, z takim mocnym uderzeniem Thunderstruck i AC/DC. No właśnie, ten Thunder, czyli piorun, to może być, bo gdzieś tam ostrzeżenia są, ale jeszcze nie dzisiaj będziemy obserwować. Wiemy jedno, że ostrzeżenia są, ale przed upałami, to takimi naprawdę, że oj, Uważajcie na siebie. Będziemy oczywiście dawać wam znać, przypominać, wy doskonale wiecie, ale edukacji nigdy za mało. No to co, rozkręcamy środa dzisiaj? Tak zerkam w kalendarzu, co bym znowu nie pomyliła, bo szczęśliwi czasu nie liczą. Tak, 24 czerwca, czyli 175 dzień roku, a wakacji start już za kilka chwil. To ja was zostawiam z muzyką, niech was rozbuja, łączę się w ogóle z tymi, którzy jeszcze w pracy albo dopiero zaczynają, tak jak ja. No ale jesteśmy razem, będzie dużo fajnej muzyki, zwłaszcza tej wieczorem. No to co, już zostawiam was teraz z formacją AC/DC. Możecie zrobić trochę głośniej, może dodadzą wam nieco energii.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

Dzieje się obecnie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Pokazy artystyczne, które rozpoczną się o 18:00, oni już się przygotowują od dłuższego czasu. Studium Animatorów Kultury w Kaliszu wraz z Centrum Kultury i Sztuki zapraszają na wydarzenie 11. Studium w Centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, żywych aktorów oraz prezentacje taneczne i filmowe. Będzie działo się sporo. To już ponowne takie zaproszenie do artystycznego świata policjalnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, a tam pełno przeróżnych emocji artystycznych, więc możecie wpaść, żeby zobaczyć, bo tych form prezentowanych będzie naprawdę sporo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A startuje o godzinie 18:00. Wstęp jest bezpłatny. Są wejściówki, ale myślę, że spokojnie zdążycie. Zaczyna się spektaklem teatralnym, później etiuda w ruchu. Będzie coś z Szekspira, będzie choreografia, będzie etiuda teatralna. No i oczywiście te taneczne. Zerknijcie do Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6, 11. Studium w Centrum już od godziny 18:00.

0: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Reklama.

0: Kolejna wiadomość już za moment, 17:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o nowym muralu w Lewkowie, kolejnej modernizacji targowiska w Koźminku, a na koniec sport i medale ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na przystanku w podostrowskim Lewkowie wykonano kolejny mural z podobizną byłych właścicieli lewkowskiego majątku. Podobiznę Zofii Lipskiej osłoniła jej prawnuczka Agata Jankowska z domu Lipska.
3: Projekt był możliwy dzięki dobrej współpracy Muzeum w Lewkowie z gminą Ostrów Wielkopolski, która wyremontowała wiaty i przystanki, podnosząc ich jakość. Wybór Zofii Lipskiej, organiczniczki z Lewkowa, nie był oczywiście przypadkowy.
4: Zofia to jest osoba, która naprawdę zasługuje na to, żeby być pamiętaną jako człowiek przede wszystkim, nie tylko jako gospodyni Lewkowa, jako mama, jako żona, jako gospodyni, jako osoba, która uczyła innych, dbała o kulturę, zakładała ochronkę, zakładała sklep, prowadziła coś, co można by nazwać szkołą, czyli uczyła kobiety gospodarstwa i one stąd wychodziły z zawodem. Myślę, że jest to osoba, którą naprawdę warto pamiętać i może być przykładem.
3: Mówiła podczas otwarcia muralu prawnuczka Zofii Lipskiej, Agata Jankowiak, córka Wojciecha. Wkrótce w podobny sposób zostaną zagospodarowane kolejne przystanki w rejonie Lewkowa, powiedziała Radiu Centrum dyrektor muzeum Sylwia Nowicka.
5: Do tej pory powstały dwa murale na dwóch przystankach w Czekanowie. Jest Wojciech Lipski, założyciel pierwszego liceum w Ostrowie, teraz Zofia Lipska, a po Zofii kolejne trzy przystanki w Franklinowie. Do końca września powstaną na trzech przystankach postaci Zofii, Wojciecha i zupełnie nowy, przedstawiający portyk Pałacu w Lewkowie z napisem sobie, swoim przyjaciołom potomności. I projektujemy już kolejny mural, który będzie poświęcony Józefowi Lipskiemu, dyplomacie z Lewkowa.
3: Mural na przystanku w Lewkowie to kolejny ślad muzeum na szlaku pracy organicznej, który koordynuje Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, a dofinansowanie pochodzi z samorządu województwa wielkopolskiego. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Władze gminy Koźminek przymierzają się do kolejnej modernizacji miejscowego targowiska. W tym roku planowane jest kolejne utwardzenie tego terenu.
6: Nasze targowisko to jest targowisko wieloletnimi tradycjami. Ponad 600 lat targowania. Bardzo dużo osób przyjeżdża i handluje, ale też kupuje. To są osoby nie tylko tutaj nasze lokalne, tylko ponadlokalne z naszego województwa, ale nie tylko, bo z województwa i łódzkiego i naprawdę bardzo dużo mamy tutaj osób sprzedających i kupujących, dlatego stawiamy też i w każdym roku cyklicznie staramy się modernizować to targowisko.
2: Powiedziała Radiu Centrum Monika Nowak, burmistrz gminy i miasta Koźminek. Na modernizację targowiska miejscowe władze pozyskują również dofinansowania zewnętrzne. Tak było m.in. w zeszłym roku, gdy gmina otrzymała na ten cel 70 tysięcy złotych w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Rozegrany w weekend w Łodzi finał krajowy czwartków lekkoatletycznych przyniósł młodym lekkoatletom klubu sportowego Stal Ela Ostrów 5 medali, 3 srebrne i 2 brązowe. W zmaganiach startowało ponad 1200 dzieci z całego kraju.
7: Bilans młodych ostrowskich lekkoatletów to nie tylko zdobyte medale, ale także 12 finałów, 22 miejsca w top 12, 11 rekordów życiowych w grupie finalistów i kilkadziesiąt życiówek w całej stalowej ekipie. Srebrny medal wywalczył Jasper Edmundson w roczniku 2014 w skoku w dal. Do złotego medalu zabrakło tylko 3 cm, powiedział Radiu Centrum Marek Walczak, trener i prezes KS Stal Ela. Druga w kategorii 2015 w skoku zwyż z wynikiem 139 cm była także Agata Miecznik. Srebrny medal w tej samej konkurencji, ale w roczniku 2013 wywalczyła również Nikola Szlachta. Brązowe krążki zdobywali Franciszek Garbarczyk w skoku w dal w roczniku 2015, a także Katarzyna Krzyżanowska, która bijąc swój rekord życiowy 4,40 m, niespodziewanie, ale jakże zasłużenie wskoczyła na podium. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim kierowcom. Ruszamy w trasę. W godzinach popołudniowych już troszeczkę ruch jest mniejszy. Są takie miejsca w naszym regionie, gdzie trzeba będzie trochę uzbroić się w cierpliwość, ale myślę, że i tak już jest całkiem nieźle. W kwestiach remontowych zaraz przypomnę. Pamiętajcie, że na drodze krajowej 12 w Kaliszu, zwłaszcza w Zdunach, tutaj dzieje się najwięcej, więc tutaj tradycyjnie o tej porze trzeba będzie trochę postać. No i oczywiście przebudowa ulicy Dobrzeckiej Świętego Michała w Kaliszu. Prace, które zaczynają się od Stańczokowskiego i tutaj już powoli się zaczyna dziać więcej. Na Majkowskiej tutaj również są utrudnienia na poboczu. Gdzieś tam najwięcej drogowców spotkacie. I Długosza Złota. Tutaj także od ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza także budowy, więc też trzeba będzie uważać. W Ostrowie Wielkopolskim z kolei przebudowa trwa ulicy Klasztornej i Leduchowskiego, no i droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj cały czas sporo się dzieje. Pamiętajcie o ograniczaniach prędkości i tymczasowej sygnalizacji świetlnej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Zaostrzone normy emisji spalin mogłyby wskazywać, że Europa będzie konsekwentnie ograniczać prędkość na autostradach w imię bezpieczeństwa i ochrony klimatu. Tymczasem część państw obrała zupełnie odwrotny kierunek. Czechy, Holandia, Austria czy Turcja zdecydowały się wprowadzić wyższe limity prędkości na wybranych odcinkach dróg, nawet do 150 km na godzinę.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Mam dla Was informacje z naszego regionu z ostatniej chwili. Trwa sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Już wiadomo, że obecna prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek, nie otrzymała absolutorium ani wotum zaufania. Za było 10 osób, przeciw głosowało 12.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Na ponad połowie terytorium Francji i w dużej części Europy dziś obowiązują alerty w związku z upałami, a te upały zbliżają się. Szczegóły w wiadomościach już o 18:00.
2: Reklama.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Ka-ching!
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro również upalnie, również gorąco na słupkach rtęci. Zobaczymy powyżej 30 kresek, już tak w okolicach 33. Od rana, tak już od 6, 18 do 20. Wiatr od samego rana również bardzo słaby i w ciągu dnia niewiele przyspieszy. Ciśnienie nadal będzie wysokie, a warunki biometeo obojętne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę warszawskiego SOR-u. Policjanci na ławie oskarżonych po śmierci 14-latki. Powiemy też o fali upałów, z którą zmaga się Europa. Paulina Nawrocka, ministra zdrowia, zleciła wojewodzie i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. To po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. W związku ze słowami lekarz Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany w prokuraturze. Tam jednak unikał odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. W reakcji na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów, Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego takie regulacje nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
5: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
4: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem. 3 policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska prokuratura okręgowa oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Policjanci mieli zwlekać z podjęciem działań po tym, jak ojciec dziewczynki, która wyszła do szkoły, zgłosił jej zaginięcie. Dziecko w stanie hipotermii zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Lekarze nie zdołali ocalić życia dziewczynki. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy i bezpieczeństwo to główne tematy trwającej w Gdańsku 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie jest jednym z wydarzeń poprzedzających rozpoczynającą się jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Upały opanowały całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dzisiaj czerwony alert w związku z upałami. Od czwartku z powodu tropikalnych temperatur utonęło tam 40 osób. Tomasz Orchowski.
6: Na południowym zachodzie Francji były wczoraj 44 stopnie Celsjusza. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizmy będą odczuwać ich skutki i będą słabsze. Dlatego trzeba być ostrożnym i podejmować działania prewencyjne, nawadniać się i obniżać temperatury w pomieszczeniach. Apelował Cédric Nouzier z pogotowia w Toulouse na południu Francji, w Bretanii, na północnym zachodzie z powodu upałów. Prawie 70 tysięcy domów było rano bez prądu. Temperatury we Francji zaczną spadać od piątku. Tropikalne upały przeniosą się wtedy do Holandii czy Belgii, a w weekend 40 stopni będzie w Niemczech czy Polsce.
4: Oprócz Francji bardzo wysokie temperatury są obecnie również w Hiszpanii i we Włoszech.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 6 drużyn jest już pewnych awansu do fazy pucharowej, a dla 5 mistrzostwa właśnie się skończyły. Na piłkarskim mundialu wszystkie reprezentacje zagrały już po 2 mecze i na razie najlepsze wrażenie robią mistrzowie i wicemistrzowie świata Argentyna i Francja. O tym, co jeszcze wiemy po pełnej drugiej kolejce fazy grupowej mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, opowie teraz Przemysław Pozowski.
8: Dobrze wyglądają też Norwegowie czy Amerykanie, ale już trudno cenić Anglików. Pierwszy mecz świetny, a wczoraj męczarnie i remis 0-0 z Ganą, więc media pytają. Oczywiście te Angielskie anielskie. Czy musimy polegać na Harrym Kane'ie? Odpowiada Thomas Tuchel, selekcjoner. Czy Argentyna zbytnio polega na Messi, a Francja na Mbappé? Tak po prostu jest. To piłkarze światowej klasy. Robią to co zazwyczaj. Dają z siebie wszystko. Zresztą wszyscy dają z siebie wszystko. My w pierwszym meczu mieliśmy trzech różnych strzelców goli, a poleganie na Kane'ie jest po prostu naturalne. On uwielbia tę odpowiedzialność i chętnie bierze ją na siebie. A wśród drużyn, którym jak niegdyś Polsce został już tylko mecz o honor, są Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama.
7: A dziś na piłkarskich mistrzostwach świata początek ostatniej kolejki fazy grupowej. Najpierw o godzinie 21:00 mecze Szwajcarii z Kanadą oraz Bośni i Hercegowiny z Katarem. To grupa B. A w grupie A pewny awansu Meksyk zagra z Czechami, a Korea Południowa z RPA te mecze o 3:00. Frekwencja na tych mistrzostwach na pewno będzie rekordowa, mimo wysokich cen biletów i ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych przez administrację prezydenta USA. W 44 dotychczasowych meczach łączna frekwencja przekroczyła 2 850 000 kibiców, a stadiony średnio były wypełnione w 99,6%. Oczywiście rekord padnie, bo na tym mundialu zostanie rozegranych aż o 40 meczów więcej niż na poprzednich turniejach. Ale procentowo w XXI wieku równie udane były jedynie mistrzostwa w Niemczech 20 lat temu. Ruszył turniej siatkarskiej Ligi Narodowe w Gliwicach. W pierwszym meczu Turcja gładko pokonała Chiny 3-0. Polacy rywalizację rozpoczną od meczu z Belgią, który rozpocznie się o 20:00. Jutro zagramy z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Po pierwszym turnieju nasz zespół zajmuje 7 miejsce i ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po 18:00.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

0: 18 minut po godzinie 18 i zbliżają się wakacje, a skoro wakacje to mnóstwo przeróżnych imprez przecież. No i Męskie Granie Orkiestra 2026. Będzie promocja oczywiście, znów piosenka. 17 edycja już festiwalu i singiel nareszcie, który już znacie doskonale z anteny Radia Centrum. A jeżeli chodzi o tegoroczną trasę, to ta super grupa występuje w sobotnie wieczorem na scenie gościnnej w 6 miastach. Będzie to Żywiec i to tuż, bo już 26 i 27 czerwca, czyli w ten weekend. Później w Poznaniu 10-11 lipca, Gdańsk 17-18 lipca, Wrocław 31 lipca i 1 sierpnia już. No właśnie, i w Krakowie sierpień 7-8, w Warszawie na koniec 21-22. Jeżeli chodzi o tegoroczny hymn i tytuł Nareszcie, no to bardzo proszę, on również jest już na podium na miejscu 3. Do piątkowego notowania macie jeszcze czasy, więc można oddawać głosy. Być może wskoczy z powrotem na miejsce 1, jeżeli Wam się spodoba. No to ja teraz już przypominam Męskie Granie Orkiestra 2026 i kawałek Nareszcie.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich produktów.

0: Zbliża się 18.30, wiadomości Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne zwycięstwo pleszewskich strażaków w niesieniu pomocy. W Gołchowie otwarto ogród ziołowy, a na koniec nowy środkowy rozgrywający w kaliskim zespole.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Strażacy z Pleszewa po raz kolejny potwierdzili, że należą do krajowej czołówki ratowników. Podczas ogólnopolskich zawodów kwalifikowanej pierwszej pomocy w Barczewie sięgnęli po trzecie z rzędu zwycięstwo, kompletując imponujący hat-trick i zdobywając na stałe przechodni puchar.
3: W rywalizacji uczestniczyły 22 zespoły z całej Polski, a zawodnicy musieli się zmierzyć z 18 wymagającymi konkurencjami. Pleszewską drużynę tworzyli Mateusz Grabarek, Jakub Matiasik, Bartosz Sawada i Marcin Woźniak. Scenariusze odwzorowywały prawdziwe akcje ratownicze, od wypadków drogowych i nagłych zatrzymań krążenia, poprzez działania w trudnym terenie, aż po ratownictwo wodne. Część zadań odbywała się nocą i wymagała nie tylko wiedzy oraz umiejętności praktycznych, ale też odporności na stres i szybkiego podejmowania decyzji. Pleszewscy strażacy uzyskali 86,35% możliwych do zdobycia punktów, wyprzedzając reprezentację Krotoszyna z wynikiem 80,54% oraz druhów z OSP Bestwina, którzy zdobyli 80,40%. Organizatorzy zapowiadają, że od 27 roku zawody w Barczewie będą rozgrywane już jako oficjalne Mistrzostwa Polski w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Lato i piękna pogoda. To mieszanka, która sprawia, że wiele osób będzie szukać kontaktu z naturą. Z pewnością ucieczki od gwaru można szukać na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie, gdzie ponownie otwarto ogród kwiatowo-ziołowy.
4: Można podziwiać kwitnące rośliny, poznawać bogactwo gatunków ziół i kwiatów uprawianych w historycznym otoczeniu naszego parku. Ogród kwiatowo-ziołowy stanowi jedną z naszych atrakcji. Otwarty jest od 2 tygodni, a już ponad 30 tysięcy osób zobaczyło nasze skarby fauny i flory też zresztą, ponieważ oprócz roślin możemy zobaczyć też na przykład ciekawe ptaki czy inne zwierzęta różnego rodzaju, które się tam pojawiają.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Ogród kwiatowo-ziołowy to jedna z atrakcji Parku Arboretum, łącząca walory edukacyjne, przyrodnicze i rekreacyjne. Otwarty jest codziennie w godzinach od 7 do 20, a wstęp jest bezpłatny. Mateusz Habior będzie nowym środkowym rozgrywającym Netland MKS Kalisz. To 27-letni zawodnik, który przygodę z piłką ręczną zaczął w Wiśle Płock, a ostatnie 7 sezonów spędził w Cepter KPR Legionową, stając się jednym z czołowych rozgrywających w kraju.
5: Stwierdziłem po 7 latach w Legionowie, gdzie oczywiście bardzo dobrze się czułem i będę bardzo miło wspominał. Po takim czasie trochę przychodzi moment, gdzie trzeba trochę zmienić otoczenie, żeby wyjść trochę z tej swojej strefy komfortu i myślę, że jestem w dobrym miejscu, żeby jeszcze wejść gdzieś wyżej na swój poziom gry. Na pewno przekonał mnie trener, gdzie już mieliśmy wcześniej kontakty w poprzednich sezonach. Jest bardzo fajna drużyna w Kaliszu. Praktycznie każdej pozycji jest 2 wyrównanych zawodników, więc myślę, że to też rywalizacja jest zawsze potrzebna i razem możemy w jakiś fajny wynik w tym sezonie wykręcić.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Habior. 27-latek to drugi po Marcelu Sroczyku skrzypiornista, który dołącza do kaliskiej drużyny, a pierwszy mecz nowego sezonu Kaliszanie rozegrają 5 lub 6 września. Podejmą wówczas na własnym parkiecie mistrza Polski Industrie Kielce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To Sonic It Feels So Good. No, chcielibyśmy powiedzieć, że czujemy się dobrze patrząc na naszą rakietę, ale niestety powrót do rywalizacji okazał się dla Igi Świątek nieudany. Polka przegrała już pierwsze spotkanie w turnieju w Bad Homburg, ulegając w trzech setach Emmie Navarro. Nie jest to dobry prognostyk przed Wimbledonem, ale nadal trzymamy kciuki, kibicujemy i nie tracimy nadziei.
1: Reklama.
2: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.

12 minut pozostało do godziny 19, środowy wieczór, wczesny wieczór, jeszcze słońce wysoko w miarę, więc można spokojnie wyskoczyć gdzieś na spacer. W końcu dni mamy teraz dosyć długie, więc korzystajcie ile się da. No a skoro taką wieczorową porą jesteście już pewnie w większości po pracy, to ja przypominam o tych, którzy dzisiaj świętują. Być może wyleciało wam z głowy, żeby złożyć im życzenia, a pewnie będzie im bardzo miło. Imieniny ma dzisiaj Danuta, Jan, Janina, Emilia, Janusz. Do tego Longin i Longina, proszę, jakie piękne imiona. Simplicjusz i Simplicy i Wilhelm. To wszystkiego najlepszego również ode mnie i dla was także upominek muzyczny. Jeden z moich ulubionych Helanego Krawica, The Chamber.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: W związku z nadchodzącą falą pałów będą wzmożone kontrole w miejscach pracy. Upalnie także u naszych zachodnich sąsiadów, a tam właśnie z tego powodu zakaz grillowania w miejscach publicznych. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o 19:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro kolejny upalny dzień, ale temperatura już będzie nieco wyższa, bo przekroczy 30 kresek. Maksymalnie w południowej Wielkopolsce 32 stopnie. Już od samego rana w okolicach 20. Wiatr nie przyniesie nam od wytchnienia, bo z zachodu będzie wiał słabo, 6 km na godzinę od samego rana i później niewiele przyspieszy. Warunki biometeo z porannych neutralnych zmienią się na niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w Chorzowie. Będą kontrole pracodawców w związku z upałami i zakaz grillowania u naszych zachodnich sąsiadów, również w związku z temperaturami. Paulina Nawrocka. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Powierzchnia pożaru to nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany i nadal się rozwija, przekazali strażacy. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć wszelkie działania, aby je poprawić. Co najmniej 94 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczuwają głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii, ale upały dają się też we znaki mieszkańcom Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Węgier. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać już na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
4: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
3: Ratownicy apelują, by zawsze rozważyć, czy ich interwencja jest niezbędna.
4: Szpitalne oddziały ratunkowe będą też przeciążone pacjentami, więc musimy pamiętać, żeby tutaj dodatkowo też, jeżeli mamy możliwość skorzystać z pomocy naszej przychodni POZ, lekarza rodzinnego, korzystajmy z tych przychodni, dlatego że kiedy oddział ratunkowy jest niezbędny, nie wydłużajmy tych kolejek.
3: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. W kilku niemieckich miastach, w tym Stuttgarcie i Frankfurcie nad Menem, wprowadzono zakaz grillowania w miejscach publicznych. Władze tych miast uzasadniają decyzję utrzymującą się suszą i wysokim ryzykiem pożarów lasów oraz terenów zielonych. Ograniczenia obejmują publiczne miejsca do grillowania, parki, tereny zielone, a w części miast także lasy. Duże utrudnienia komunikacyjne czekają od najbliższego weekendu mieszkańców Bydgoszczy. W piątek zacznie się remont torowiska na rondzie fordońskim, gdzie przecinają się główne arterie miasta. Jest to też trasa przelotowa przez Bydgoszcz w stronę Gdańska. Remont potrwa do połowy sierpnia, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
5: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem fordońskim a rondem Jagiellonu. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
3: Do trwających w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Powstanie pętla, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
6: I o Waszkiewicz zapraszam na informacje sportowe. Zaczynamy ostatnią kolejkę fazy grupowej na mundialu. W grupie A pewny awansu Meksyk zmierzy się z Czechami. Trener współgospodarzy Javier Aguirre mimo kompletu punktów uważa, że jego zespół stać na dużo lepszą grę. Moim zadaniem jest zadbanie o to, aby moi zawodnicy dobrze trenowali, dobrze ze sobą współpracowali, grali dobrą piłkę i wygrywali mecze. W tej chwili jesteśmy w trakcie tego procesu. W dwóch wygranych meczach nie zagraliśmy dobrze i nie byłem w pełni zadowolony. Popełnialiśmy błędy w obronie i w ataku. Dlatego mamy nadzieję, że w tym trzecim meczu, nawet jeśli nie będzie on idealny, zagramy przynajmniej lepiej niż w dwóch poprzednich. W drugim meczu w tej grupie RPA zagra z Koreą Południową, to o trzeciej. Grupa B zagra o 21:00, Szwajcaria z Kanadą powalczy o pierwsze miejsce, a Bośnia i Hercegowina z Katarem o awans z drugiego lub trzeciego miejsca. O północy w grupie C Brazylia zagra ze Szkocją. Carlo Ancelotti wie, że od jego zespołu oczekuje się dużo lepszej gry. Ciąży na nas wielkie zobowiązanie, jakim jest rywalizacja na tych mistrzostwach świata. Nie zaczęliśmy dobrze w pierwszym meczu, drugi był już lepszy. Jesteśmy pewni, że trzecie spotkanie będzie jeszcze lepsze. To będzie na pewno trudny mecz, jak zwykle, ponieważ Szkocja ma swoje atuty. To walczaki grają bardzo dobrze zorganizowani i mają dobrych zawodników. Dla Szkotów gra na Mundialu z Brazylią to spełnienie marzeń, mówi obrońca Andy Robertson. To spotkanie, na które bardzo czekamy. Gramy przeciwko ogromnemu krajowi, najbardziej ikonicznemu na mistrzostwach świata i oczywiście najbardziej utytułowanemu. Ale to daje również nam szansę na spełnienie naszych własnych marzeń. W drugim meczu w grupie C, także o trzecim nad ranem, Maroko zagra z Haiti, które nie ma już szans na awans. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6. Rok temu Polka dotarła w Niemczech do finału, więc straci sporo punktów w rankingu. Gospodarza letnich Igrzysk Olimpijskich 2036 roku poznamy za 3 lata. Taką informację przekazał dziś MK Ol. To powrót do systemu sprzed laty, czyli wyboru z 7-letnim wyprzedzeniem. Imprezę od dawna chcą zorganizować m.in. Indie i Katar.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po godzinie 19 wracamy do muzyki Lady Pagi i Tacy Sami już teraz i mam dla was jeszcze sporo bardzo przyjemnej, no i czekajcie na ten wieczór dobrze nastrojony, jeszcze trochę, jeszcze chwila.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

Lin Marlin, Sitting Down Here. Jeżeli wy siedzicie i nie macie co ze sobą zrobić, na przykład w najbliższych dniach, gdy będzie tak gorąco, można się schować w miejscu, gdzie będzie dużo przyjemniej i na pewno nieco chłodniej, jak w kinie, kinie Centrum, na przykład w Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu przy Łazienej 6. A jutro mam dla was trzy propozycje, z czego jedna podwójnie, czyli Ojczyzna, film laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego, ten o 15.30, 18.25. Bardzo przyjemna komedia, powiedzmy, w postaci dokumentu produkcji polskiej niemieckiej Kumotry. No i na koniec Drugie życie, zdobywca Nagrody Publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji. Pełen kobiecej energii film już o godzinie 20 w kinie Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

19.29. Pamiętajcie, że upały i żeby o siebie dbać, żeby dbać o swoich najbliższych, o seniorów, o dzieciaki. Już absolutnie nie zamykać ani zwierząt, ani dzieci, ani nikogo w aucie i zostawiać pełnym słońcu. Niby to taka logiczna rzecz, ale jednak są tacy, którzy niestety zapominajmy, później dzieją się tragedie. Więc dbajcie o siebie, miejcie oczy już szeroko otwarte. Teraz was coś miłego pobuja.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: teraz do Skandynawii. A cóż tam się dzieje? Otóż Norwegia robi krok, który może stać się ważnym sygnałem dla szkół w całej Europie. Od nowego roku szkolnego najmłodsi uczniowie mają być w większości chronieni przed samodzielnym korzystaniem z generatywnej sztucznej inteligencji podczas nauki. Nie chodzi tutaj absolutnie o walkę z technologią, ale o prostą zasadę. Zanim dziecko zacznie korzystać z gotowych odpowiedzi, powinno nauczyć się dochodzić do nich własną pracą. No i to jest mądre wykorzystanie narzędzia. Tak to jest z rozwojem cywilizacji i z przeróżnymi rzeczami, które pokazują się na przestrzeni wieków. Nie ma co demonizować sztucznej inteligencji. To narzędzie, jak każde inne, ważne tylko, żeby je mądrze wykorzystać. A tutaj w przypadku ludzi niestety bywa różnie.
1: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro kolejny upalny dzień. Temperatura przekroczy 30 stopni. Tak w okolicach 32 w południowej Wielkopolsce. Już od rana 20, wiatr z zachodu słaby i w ciągu dnia niewiele przyspieszy. Od samego rana na barometrach zobaczymy 1019 hektopaskali. Warunki biometeo z neutralnych przejdą po południu w niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: 20.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Naczelna Izba Lekarska przeciw ustawie o jawności płac medyków. Jutro decyzja w sprawie absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego sprzedana. Paulina Nawrocka. Zaczynamy jednak od nowych informacji o pożarze w Chorzowie. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. Strażacy walczą z pożarem składowiska przy ulicy Kluczborskiej. Płoną odpady wielkogabarytowe, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
4: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Na ten moment mamy na miejscu 32 zastępy, około 100 strażaków walczących z żywiołem.
3: W związku z pożarem władze Chorzowa zaapelowały do mieszkańców o nieotwieranie okien. Samorząd lekarski protestuje przeciwko ustawie wiążącej zarobki lekarzy z numerem PESEL. Jutro przepisami ma zająć się Senat, a jeśli nie będzie poprawek, trafią one na biurko prezydenta. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że ustawa nie daje wystarczających gwarancji prywatności i poufności danych.
5: W uzasadnieniu do ustawy jest napisane bardzo wprost, że będą one używane również do innych celów zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Tak szeroki katalog sprawia, że boimy się. Okaże się, że państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
3: Dlatego samorząd lekarski chce, aby ustawę zawetował prezydent. Jeśli tak się nie stanie, lekarze nie wykluczają zaskarżenia przepisów do europejskich trybunałów. Sytuacja w Szpitalu Południowym, absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy to główne tematy, jakimi zajmą się jutro stołeczni radni. Zdaniem Agaty Diduszko-Zygmuntowicz Glewskiej z Lewicy, afera w szpitalu odciśnie się w sprawie wotum i absolutorium.
6: I my, i jak podejrzewam, Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciwko. Robimy to, bo chcielibyśmy, żeby pan prezydent jednak potraktował to jako sygnał alarmowy.
3: To pierwszy raz w tej kadencji, gdy Lewica sprzeciwi się Trzaskowskiemu. Jednak wszystko wskazuje na to, że losy prezydenta stolicy nie są zagrożone, bo radni Koalicji Obywatelskiej mają większość. Tuż przed wakacjami, w piątek, do użytku kierowców oddany zostanie ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Leśnicami. To ponad 40 km nowej trasy i nieprzerwane połączenie drogą ekspresową Trójmiasta i Szczecina. Słynna luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego Certosa na Sardynii została sprzedana rodzinie emira Kataru. Taką informację przekazał holding rodziny Berlusconich. Luksusowa rezydencja, znana ze spektakularnych przyjęć i prywatnych wakacyjnych spotkań światowych przywódców, to jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około 500 000 000 euro. Kwoty transakcji nie podano. Według mediów willa została sprzedana za 350 milionów euro. I jeszcze poważna wpadka Igi Świątek. Nasza tenisistka odpadła z turnieju w Bad Homburgu już po swoim pierwszym meczu. Górą 2-1 była Amerykanka Emma Navarro.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to startujemy i będzie po polsku. 4 minuty po 20:00.

Mam dla was jeszcze sporo bardzo przyjemnych kawałków właśnie po polsku w godzince.pl. No i teraz już kawałek, który doskonale znacie, lata 90. Oni całkiem niedawno występowali na scenie w Szczytnikach z okazji szczytnickiego lata i usłyszeć ich na żywo. Oj, trzeba przyznać, że po latach jest cały czas ten power i ten wokal. 1-8-L, jak zapomnieć? Pewnie jedna osoba ma z tym kawałkiem niejedno wspomnienie.

0: zeszyty.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Reklama.

Ja tak skromnie przypomnę jeszcze, skoro już jesteśmy wieczorową porą, bo 20 minut po godzinie 20, że dzisiaj mamy Dzień Przytulania, zwany też jako Free Hugs. Czasami się zdarzało w niektórych miastach, że ktoś właśnie z takim transparentem darmowe przytulanie, czy darmowe przytulacy stał. No i różni ludzie reagowali, ale na szczęście przytulanie to taka fajna, przyjemna rzecz. Był czas, kiedy nie można było, ale to absolutnie zapomnijmy o tym. Można na potęgę, przytulajcie się nie tylko od święta, które przypada na dziś. Przytulajcie się, ile się tylko da. I pamiętajcie, że samego siebie też można przytulić, ba, nawet trzeba, więc do dzieła.

Piotrek Szul i Kaśka Kowalska, 26 minut do 21. No to zerknijmy, co tam jeszcze w tych polskich kawałkach. Rok 1963, 24 czerwca. W Paczkowie urodził się Paweł Kukiz, wokalista licznych grup i projektów polskiego pan-rocka, nowej fali, pop-rocka. I co tam było? IRL, Piersi, Jugoton, Borysewicz i Kukiz. A ja mam dla was kawałek, gdy grał z zespołem Piersi z 1997 roku. Album Raj na Ziemi. No i oczywiście całuj mnie. Paweł Kukiz już teraz.

15 minut pozostało do godziny 21 wieczorową porą, dzień przytulania, więc ja wam dorzucę jeszcze taki romantyczny kawałek. Krzysztof Kilichański i Kaja. Prócz ciebie nic.

I to się nazywa bardzo przyjemny nastrojowy klimat wieczorową porą, jeszcze wczesną, ale co tam, można już nastrajać. Jeżeli nie widzieliście teledysku, to polecam, bo w nim sporo znanych osób, jak Kasia Kowalska, na przykład jak Gosia Foremniak, jak Marzena Rogalska, Danuta Stenka, sporo się działo również w tym przyjemnym teledysku. A w kwestiach przyjemności to mam dla Was jeszcze jeden kawałek po polsku, oczywiście w godzince PL 2013 rok, album Wkręceni, Nie ufaj mi i naprawdę porządne, polskie, mocne głosisko, Igor Herbut.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dobra recepta dla tych, którzy nie mają ochoty, bądź siły, bądź nie potrafią kosić trawnika. Można wtedy na przykład zakupić sobie kozę albo owce. Ponoć to całkiem przyjemna rzecz i się sprawdza. Tak jest przynajmniej przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. O czym powiemy więcej w wiadomościach, które już o godzinie 21:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro już od godziny 7 rano 20 stopni na naszych termometrach. W ciągu dnia w południowej Wielkopolsce 32. No tak. Będzie można się jutro nieco ugotować, więc dbajcie o siebie. Wiatr z zachodu cały czas będzie wiał słabo, więc nie przyniesie wytchnienia. Na barometrach od rana zobaczymy 1019 hektopaskali. Warunki biometeo przez większą część dnia będą niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 21. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Europejscy liderzy na spotkaniu państw E5 w Berlinie. Bohater afery w Szpitalu Południowym przerywa milczenie. I naturalne kosiarki w Krakowie. Owce i kozy ruszyły już do pracy. Paulina Nawrocka. Przyszłość będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność, mówił premier Donald Tusk w Berlinie po spotkaniu grupy E5, czyli Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wbrew okolicznościom i emocjom będziemy chronić naszą jedność. Ważne, jak podkreślił Tusk, by ten sygnał był wyraźny i jednoznaczny przed szczytem NATO w Ankarze. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że Amerykanie i Europejczycy zbliżają swoje stanowiska w sprawie Ukrainy i Iranu, a premierka Włoch Giorgia Meloni podkreślała, że Europa musi kontynuować wsparcie dla Ukrainy aż do osiągnięcia trwałego, sprawiedliwego pokoju. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na pytania prokuratury w sprawie osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie oddziałem SOR placówki. Odmowę odpowiedzi tłumaczył brakiem obrońcy podczas przesłuchania. W związku ze sprawą prokuratorzy zadali byłemu ordynatorowi kilkadziesiąt pytań, mówił Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
4: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna, a zupełnie inaczej wygląda to w prokuraturze. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje.
3: Jędrzejewski został wezwany na złożenie wyjaśnień w prokuraturze po udzieleniu wywiadu, w którym bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratora przełożyła na poniedziałek, do czasu pojawienia się jego obrońcy. A sam były kierownik SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że twierdzenia doktora Jędrzejewskiego nie znajdują potwierdzenia w faktach. Jak ocenił Kacprzyk, próbą zdyskredytowania go w przestrzeni publicznej. Lekarz podkreślił, że w sprawie śmierci jednego z pacjentów szpitala trwa już śledztwo prokuratury, w którym on sam nie jest stroną. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
5: Budowa nowoczesnego wielozadaniowego statku dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa to inwestycja w bezpieczeństwo, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
5: Statek ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
7: W najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
5: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku.
3: Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: To zabieram się za nastrajanie was jak najlepiej. Jest już 4 minuty są po godzinie 21 w kwestii muzycznej. Nastraja was już teraz Red Hot Chili Peppers i kawałek Californication. W kolejce Gloria Gaynor, Rod Stewart i Jeff Beck.

0: wieczór dobrze nastrojony.
1: Oto mam dla was teraz bardzo przyjemny kawałek, a to z okazji pewnego pana, Jeff Beck, urodzony w 1944 roku właśnie 24 czerwca. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, a także producent nagrań. W latach 60. był muzykiem słynnej grupy The Yardbirds. Zastąpił w niej samego Erica Claptona. Jego następcą był nie kto inny jak Jimmy Page. Ale dla was mam kawałek, w którym on bierze udział, owszem, ale razem z Rodem Stewartem. People get ready.

Bardzo przyjemny nastrojowy duet 2014 rok, album Love, Marriage and Divorce i oczywiście przecudny duet w wykonaniu Toni Braxton i Babyface. Pozostajemy w takich nastrojowych klimatach, bo mam dla Was kolejny bardzo przyjemny kawałek. Tym razem lata 90, 1997 rok, So Beautiful i Crazy Talk.

To teraz całkowicie prosto z tej tęczy. Lecimy w kierunku bardzo przyjemnym, czyli kinowym. A to ze sprawą też kawałka, który mam dla was już za moment, ale już teraz daję znać, że jeżeli jeszcze nie byliście na filmie Michael, nie widzieliście tego filmu, to polecam bardzo. Od piątku również w Kinie Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6. W piątek o godzinie 20:00, w sobotę w kinie kawka, więc można zrobić sobie taką przyjemność z kawą i z ciachem, również obejrzeć Michaela o 18:00, no i w niedzielę 17:40. A dla was mam właśnie Michaela Jacksona. Bardzo przyjemny kawałek. Cudny, zróbcie głośniej. 1991 rok, album Dangerous i kawałek Will You Be There?

tą wieczorową porą nie mogło zabraknąć języka francuskiego. W wykonaniu tej trójki brzmi to naprawdę pięknie. Ciąg dalszy oczywiście muzyki dobrze nastrojonej. 18 minut do 22.

0: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
1: Bo dobry wieczór musi być dobrze nastrojony.
2: Nastrojenia ciąg dalszy, ale jeszcze w kwestiach związanych z wiadomościami, które już za kilka chwil, no to tutaj kontrola ta na warszawskim SOR-ze. Także padła decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego. No i urodziny z Leo Messim. Kto świętuje o tym w wiadomościach, które już o godzinie 22. Tymczasem zostawiam Was z formacją Toto. Somewhere Tonight.

0: Somewhere Tonight i formacja Toto. Jeżeli usłyszeliście gdzieś sygnały straży pożarnej, to daje znać, jak wygląda sytuacja. To w Kaliszu zgłoszenia, które dotyczą m.in. ulicy Łódzkiej i 3 maja. Wyczuwalny zapach gazu na miejscu. Pracują służby. Mogą być niewielkie utrudnienia. Przypominam, to kwestia zgłoszenia wyczuwalnego zapachu gazu, a te zgłoszenia to z ulicy 3 maja, ulicy Łódzkiej i ulicy Prostej. Na miejscu pracują służby.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro, jak już pewnie wiecie, a ja jeszcze przypomnę, gorąco, powyżej 30 stopni w południowej Wielkopolsce, maksymalnie ponoć 32 już od rana, 20. Wiatr z zachodu będzie wiał od rana słabo, 6 km na godzinę i niewiele przyspieszy, więc wytchnienia nam nie przyniesie. Od rana na barometrach 1019 hektopaskali ciśnienie raczej będzie stabilne, a warunki biometeo niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kolejne kontrole na warszawskim SOR-ze. Sprawę bada prokuratura. Decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego najwcześniej jesienią. I huczne urodziny z Leo Messim świętuje dziś cała Argentyna. Paulina Nawrocka. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. To kolejna reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w placówce. Wczoraj w telewizyjnym wywiadzie były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stwierdził, że w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Dziś były ordynator Szpitala Południowego do złożenia wyjaśnień został wezwany do prokuratury. Jednak nie odpowiedział na żadne z pytań zadanych przez prokuratorów, powołując się na brak pełnomocnika. W ciągu 3 ostatnich lat do prokuratury trafiło kilkanaście spraw dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym. 5 z nich miało dotyczyć śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym, którym kierował Dawid Kacprzyk. Jednak, jak podkreśla Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej, w żadnej z prowadzonych spraw Kacprzyk nie ma statusu świadka ani podejrzanego.
4: 12 postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego. Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
3: Według ministra sprawiedliwości w jednej z 12 prowadzonych spraw pojawia się natomiast nazwisko Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego, który wczoraj w wywiadzie obarczył Kacprzyka odpowiedzialnością za śmierć pacjentów. Jesienią może zapaść decyzja w sprawie rozszerzenia systemu kaucyjnego o jednorazowe opakowania szklane, tym tak zwane małpki, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jak tłumaczyła, decyzja będzie uzależniona od oceny, czy system kaucyjny w Polsce funkcjonuje stabilnie, obsługując skalę zwrotu opakowań, które są charakterystyczne dla naszego rynku. Okres wiosny i lata jest kluczowy, bo właśnie wtedy pijemy więcej napojów, co wiąże się logistycznie z większą liczbą opakowań, które wracają do systemu. Społecznicy z Łodzi krytykują oficjalny raport o stanie miasta za zeszły rok. Zarzucają mu przemilczanie informacji i brak porównania Łodzi do innych miast. W związku z tym przygotowali własny dokument. A co w nim jest, to sprawdzał nasz reporter.
5: Jak mówi Tomasz Tomas ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, w przeciwieństwie do Łodzi, inne miasta jak Poznań w oficjalnych raportach nie boją się porównań do innych stolic regionów.
6: Nie jest takich podrywań w rzeczywistości. Często w tych porównaniach Poznań wypada na 3., 4. miejscu, więc pokazują rzeczywistość taką, jaką jest, pokazują, gdzie się powinni poprawić, czym wypadają dobrze.
5: Zdaniem społeczników, co wybrzmiewa w ich raporcie, Łódź nie powinna skupiać się na organizacji festiwali, ale na przykład na depopulacji, pustostanach czy komunikacji miejskiej. Na to odpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski.
7: Wszystkie te elementy oczywiście są ważne i niezbędne w funkcjonowaniu miasta i to też staramy się robić. Tutaj nie ma jakichś dysproporcji między jednym a drugim działaniem.
5: Oba raporty, ten miejski i ten autorstwa Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, można znaleźć w internecie.
3: O czym informował Bartosz Kądziołka. Leo Messi kończy dziś 39 lat, a jego urodziny świętują nie tylko koledzy z kadry, ale i cała ojczyzna. Zdobywca 5 bramek w 2 meczach trwających Mistrzostw Świata jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Argentyńczycy wyszli dziś na ulicę, by śpiewać piłkarzowi życzenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i ładnie z jego strony. Któż by nie chciał, żeby ktoś wyszedł na ulicę i wyśpiewał życzenia z okazji urodzin. Jeżeli macie jeszcze urodziny dzisiaj, to wszystkiego najlepszego. Jeszcze można świętować do północy, jeszcze prawie 2 godziny, a ja wracam już do bardzo przyjemnych kawałków.
1: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: 3 minuty po godzinie 22, no to startujemy. David Bowie, Path Metheny Group. This is not America.

Takie granie na 106,4, takie nastrojowe, wieczorową porą, bo już 13 minut po godzinie 22. Żebyście byli przygotowani, to dam wam znać, jakie mamy jeszcze święta w najbliższym czasie. Pamiętajcie, że dzisiaj jeszcze można świętować Dzień Przytulania właśnie. Jutro coś dla tych, którzy mają kobietę w każdym porcie ponad. Dzień Marynarza przypada na czwartek, 26, czyli na piątek, Światowy Dzień Chłodnictwa. Tak, to chłodne to się przyda, zwłaszcza, że tam temperatura będzie naprawdę wysoka, więc szukajcie wszelkich metod na to, żeby się schłodzić właśnie. Cóż jeszcze? Otóż 27 w sobotę obchodzimy Dzień Szwagra. Ze szwagrem na grilla idealna sprawa. No i Światowy Dzień Smerfa, tak jeszcze dorzucę. Co przy niedzieli? Drugi raz Dzień Szwagra, coś chyba mi kalendarz się popsuł, ale jeżeli macie ochotę podwójnie poświętować ze szwagrem, to przecież nikt nie zabroni, od tego jest weekend.

0: To Robert Plant, If I Were a Carpenter. 22:30 minęła.
1: Kropla wieczności.
2: Pełne poddanie. W kilku miejscach Biblia opisuje lud Boży jako ludzi sztywnego karku. To ciekawy sposób opisania uporu i dumy ludu Bożego. Zgaduję, że to wskazuje na ich niechęć do pochylenia się w całkowitym poddaniu Bogu. Pamiętam, jak uczyłem się jeździć na łyżwach jako młody chłopak. Koordynacja ruchowa nie należy do moich zalet, więc moje 4 litery spędziły sporo czasu w bezpośrednim kontakcie z lodem. I za każdym razem, gdy myślałem, o to chodzi, masz to, dobrze ci idzie, i spoglądałem na mamę i tatę, aby pokazać im, jak sobie świetnie radzę. I bęc. Znów lądowałem tyłkiem na lodzie. Tak to działa. Tak, żyjemy w świecie, w którym uczymy się być dumni z tego, kim jesteśmy. Problem w tym, że duma często pojawia się przed upadkiem. To okropna rzecz. I coś, czemu Bóg zawsze, zawsze, zawsze się sprzeciwia.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Już za kilka chwil godzina 23 i oczywiście o 23 znów przypomnę Wam o pogodzie. No i dam znać, co w najbliższych wiadomościach, także w kwestiach związanych ze słynnymi urodzinami, bo przecież Messi obchodzi urodziny i tam już mu śpiewają na ulicach, więc sporo się dzieje. Będzie się działo także na antenie Radia Centrum, bo pamiętajcie, że po godzinie 23 po wiadomościach Paweł Freebird Michaliszyn, czyli wieczór nie tylko rockowy, a dzisiaj wyjątkowo, tak przed przerwą wakacyjną, będzie nieco dłużej, dużo ciekawiej. No i myślę, że Paweł będzie miał dla Was naprawdę sporo niespodzianek, więc zostańcie z nami po godzinie 23. Ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Życzę spokojnej nocy. Karolina Romka, do usłyszenia. Cześć, pa!

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: No i szybkie przypomnienie, żebyście naprawdę dbali o siebie. W nadchodzących dniach będzie bardzo gorąco. Jutro już maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy 32 stopni. Już od 7 rano będzie ich 20. Mnóstwo słońca, chmur niewiele i wiatry, który z zachodu i północnego zachodu będzie wiał bardzo słabo, tak do 11 km na godzinę. Od rana na barometrach 1019 hektopaskali. Biomat będzie niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 23. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kolejne kontrole na warszawskim SOR-ze. Sprawę bada prokuratura. Decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego najwcześniej jesienią. I huczne urodziny z Leo Messim świętuje dziś cała Argentyna. Paulina Nawrocka. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. To kolejna reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w placówce. Wczoraj w telewizyjnym wywiadzie były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stwierdził, że w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Dziś były ordynator Szpitala Południowego do złożenia wyjaśnień został wezwany do prokuratury. Jednak nie odpowiedział na żadne z pytań zadanych przez prokuratorów, powołując się na brak pełnomocnika. W ciągu 3 ostatnich lat do prokuratury trafiło kilkanaście spraw dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym. 5 z nich miało dotyczyć śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym, którym kierował Dawid Kacprzyk. Jednak, jak podkreśla Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej, w żadnej z prowadzonych spraw Kacprzyk nie ma statusu świadka ani podejrzanego.
4: 12 postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego. Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
3: Według ministra sprawiedliwości w jednej z 12 prowadzonych spraw pojawia się natomiast nazwisko Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego, który wczoraj w wywiadzie obarczył Kacprzyka odpowiedzialnością za śmierć pacjentów. Jesienią może zapaść decyzja w sprawie rozszerzenia systemu kaucyjnego o jednorazowe opakowania szklane, tym tak zwane małpki, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jak tłumaczyła, decyzja będzie uzależniona od oceny, czy system kaucyjny w Polsce funkcjonuje stabilnie, obsługując skalę zwrotu opakowań, które są charakterystyczne dla naszego rynku. Okres wiosny i lata jest kluczowy, bo właśnie wtedy pijemy więcej napojów, co wiąże się logistycznie z większą liczbą opakowań, które wracają do systemu. Społecznicy z Łodzi krytykują oficjalny raport o stanie miasta za zeszły rok. Zarzucają mu przemilczanie informacji i brak porównania Łodzi do innych miast. W związku z tym przygotowali własny dokument. A co w nim jest, to sprawdzał nasz reporter.
5: Jak mówi Tomasz Tomas ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, w przeciwieństwie do Łodzi, inne miasta jak Poznań w oficjalnych raportach nie boją się porównań do innych stolic regionów.
6: Nie jest takie wpudrowanie w rzeczywistości. Często w tych porównaniach Poznań wypada na trzecim, czwartym miejscu, więc pokazują rzeczywistość taką, jaką jest, pokazują, gdzie się powinni poprawić, czym wypadają dobrze.
5: Zdaniem społeczników, co wybrzmiewa w ich raporcie, Łódź nie powinna skupiać się na organizacji festiwali, ale na przykład na depopulacji, pustostanach czy komunikacji miejskiej. Na to odpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski.
7: Wszystkie te elementy oczywiście są ważne i niezbędne w funkcjonowaniu miasta i to też staramy się robić. Tutaj nie ma jakichś dysproporcji między jednym a drugim działaniem.
5: Oba raporty, ten miejski i ten autorstwa Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, można znaleźć w internecie.
3: O czym informował Bartosz Kądziołka. Leo Messi kończy dziś 39 lat, a jego urodziny świętują nie tylko koledzy z kadry, ale i cała ojczyzna. Zdobywca 5 bramek w 2 meczach trwających Mistrzostw Świata jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Argentyńczycy wyszli dziś na ulicę, by śpiewać piłkarzowi życzenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór nie tylko rockowy.

Dobry wieczór Państwu. Paweł Michaliszyn z tej strony, Radio Centrum Kalisz na 106,4 FM. Witam również internautów. Dziś, drodzy Państwo, ostatnia przed wakacjami audycja Wieczór Nie Tylko Rockowy. Ja myślę, że przerwa wszystkim wyjdzie na dobre. I jeszcze jedna informacja. Dzisiejsza audycja będzie nieco dłuższa. Hokus Pokus, który przed chwilą wybrzmiał, to tak naprawdę miał być żart z zespołu Focus. Bawili się na próbach różnymi tematami, no i przy okazji urodziło się takie arcydzieło. Kiedy układałem setlistę do dzisiejszego programu, w dużej części kierowałem się wspomnieniami z programu Lato z Radiem. To Lato z Radiem z lat 70. Przynajmniej 6 z 10 dzisiejszych utworów pojawiało się w tym legendarnym programie bardzo często. Dziś, choć ta formuła ciągle przecież istnieje, to jest to zupełnie inna jakość. Zmieniała się przecież moda, zmieniały się trendy, no i zmieniała się sama muzyka. Dziś niestety nie traficie w tym sformatowanym radio na takie perełki, jakie przygotowałem do dzisiejszego wieczoru, nie tylko rockowego. Drodzy Państwo, z 1970 roku, mój Boże, nagrano to 56 lat temu z albumu Abraxas Carlos Santana.

No właśnie, Carlos Santana, Samba Pati z 1970 roku z albumu Abraxas. Kolejny utwór, który za moment pojawi się w mojej audycji, również był żartem, który na próbach przerodził się w rasowy, rockowy utwór. To też jedna z najczęściej wykorzystywanych w filmach piosenek rockowych. Pojawiła się w 1973 roku na trzecim albumie zespołu The Doobie Brothers, Captain and Me. Została również wydana jako singiel, stając się ogromnym hitem, który mocno, bardzo mocno wywindował ten zespół na rockowy panteon. Long Train Running, zespół Doobie Brothers.

The Doobie Brothers w Radiocentrum Kalisz na 106.4 FM. Rok 1977 miał być zwieńczeniem najlepszego składu moich ukochanych Lynyrd Skynyrd. W ich szeregach pojawił się rok wcześniej znakomity Stevie Gaines i wszystko układało się w niesamowitą całość. Ronnie Van Zandt trzymał zespół w żelaznych ryzach. Nie było już miejsca na alkohol i na narkotyki. Nagrali swój, jak twierdził Ronnie, najlepszy album. Dokładnie zaplanowana była już też trasa promująca Street Survivors. No, zespół miał już moim zdaniem zdobyty swój Mount Everest. I wtedy, 20 października 1977 roku, wydarzyła się tragedia na bagnach Mekong. No właśnie. We wraku samolotu zginęli Ronnie Van Zandt, Steve Gaines, Casey Gaines i Dean Kilpatrick. Wszystko skończyło się nagle i nieodwracalnie. Na ich ostatnim albumie tamtego złotego okresu znalazła się kompozycja That Smell. Miała być ostatecznym pożegnaniem, właściwie ostatecznym rozliczeniem się z narkotykami i z alkoholem. No, życie napisało swój własny scenariusz. Później już nic nie było takie samo. Niestety.

I tyle. Leonard Skinner z albumu Street Survivors w kompozycji That Smell. Kiedy w 1975 roku Ritchie Blackmore opuścił zespół Deep Purple, wszyscy byliśmy zdruzgotani, pamiętam doskonale. Przecież ten zespół bez niego nie miał racji bytu. Deep Purple jakoś się pozbierali, zatrudniając niesamowitego Tommy'ego Bolina. A sam Ritchie Blackmore objawił się rok później na czele swojego nowego zespołu Rainbow. Ach, cóż to było za wydarzenie. Wszyscy zachłysnęliśmy się tą nową płytą tego nowego zespołu. Ritchie Blackmore's Rainbow nie ma słabych momentów. Żadnych. To 37 minut najprawdziwszej hardrockowej maestrii. No i jeszcze przecież ten głos. Ten genialny Ronnie James Dio. Czegoś takiego wcześniej nie słyszałem. To do dziś najpiękniejszy heavy rockowy głos. Pamiętam też, że w tamtym radio sprzed wielu lat, bo tak jakoś dzisiaj mam to we wspomnieniach, bardzo często grana była jedna kompozycja z tej pierwszej ich płyty. Nie mogliśmy się tym nasycić. Do dziś nie mogę zresztą. Ten utwór nic a nic się nie zestarzał. Ciągle zachwyca. Catch the Rainbow.

Chwyć tęczę zespołu Rainbow. Magiczna ta kompozycja. Taka bardzo nocna też, prawda? Rainbow. Tak jest. W 1978 roku zespół Jethro Tull wydaje jedną ze swoich najwspanialszych płyt, Heavy Horses. Album wybitny, stanowiący drugą część tryptyku, na który złożyły się trzy płyty. Songs from the Woods 1977 roku, Heavy Horses 78 i Storm Watch 79. To był ten najbardziej folkowy, chyba najbardziej frapujący okres w twórczości tego znakomitego zespołu. Po Storm Watch posypał się cały ten znakomity skład. Ostali się jeno Ian Anderson, co oczywiste, i gitarzysta Martin Barre. No właśnie, a wracając do albumu Heavy Horses, polski Tone Press wydał wieki temu oczywiście single Jethro Tull z dwoma utworami z tej właśnie płyty. Pamiętam, że w kawiarni stała u nas szafa grająca. Przynieśliśmy do kierowniczki tego lokalu dwa single, dwie płyty, właśnie Jethro Tull i straszliwie poskracany, poucinany single Ten Years After. Obydwa wydał Tone Press na licencji macierzystej Chrysalis Records. Słuchaliśmy przez parę tygodni albo nawet miesięcy wyłącznie tych dwóch płyt i w końcu szefowa tego przybytku kazała nam wynosić się razem z tymi płytami. No ubaw, mieliśmy popachy. Tak, to był piękny, mocno szalony czas. Tak więc teraz Jethro Tull w kompozycji Moc.

Tak jest. Dziś otwieram, rozprułem wręcz puszkę ze wspomnieniami. Mam nadzieję, że u Państwa tam również one powracają. Jest bardzo ciepła noc. Pięknie, pięknie słuchać takiej muzyki przy otwartych oknach albo na zewnątrz. No wtedy to dopiero dociera tak naprawdę, kiedy obcuję się, kiedy ja obcuję z tą piękną naturą. Jedną z pierwszych płyt, jakie kupiłem za własne kieszonkowe, było indyjskie wydanie The Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd. Sam longplay ważył jakieś 3 kg, ale był nowy, nowiuteńki, nigdy nie grany. Taka gratka nie zdarzała się w tych przaśnych latach zbyt często. Można było kupić to arcydzieło w polskich księgarniach. Oczywiście nakład był mocno ograniczony. Bez odpowiednich znajomości właściwie wtedy nic nie można było załatwić. Żółto-zielony, o ile pamiętam, label na krążku pod numerem katalogowym płyty zawierał wpis The Gramophone Company of India Limited, wytwórnia Doom Doom. To był dla nas, dla wielu z nas wtedy, tak, wtedy ósmy cud świata. Oto jedna z najsłynniejszych płyt wszechczasów. Dostępna jest oczywiście z pewnymi trudnościami, ale one dodawały tylko smaku w polskiej księgarni. A dziś klikasz w internecie i masz. Jednak nic już nie smakuje tak, jak wtedy, kiedy z trudem zdobywaliśmy tą naszą muzykę. Starsi słuchacze doskonale wiedzą, doskonale o czym wiedzą. W takim razie cofam się z Państwem do tamtych szalonych, pięknych lat, do albumu Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd.

tyle Pink Floyd. Drodzy Państwo, pamiętam wakacje w Jastrzębiej Górze. To było cudne, upalne lato 1976 roku. Na plażach stały stoiska z galonami żółtej i czerwonej oranżady. Wszędzie głośniki i wszędzie muzyka z radia. Tak, tak, radio miało swą niepowtarzalną moc. Było dla wielu z nas jedynym źródłem tej znakomitej rockowej muzyki. No ja miałem to niesamowite szczęście mieć na Zgniłym Zachodzie tego przysłowiowego wujka, więc zdarzało się, że niektóre płyty docierały do mnie wcześniej, nim pojawiły się w radio w programie trzecim albo pierwszym. W tym konkretnym przypadku pojęcia nie mieliśmy, że w marcu 1976 roku Led Zeppelin wydali swój kolejny album. Do mnie ta płyta trafiła dopiero w Wigilię 76 roku, a mamy przecież sierpień, bo o tym Państwu opowiadam. No właśnie, szczęki nam wszystkim dosłownie opadły, gdy Piotr Kaczkowski, a jakże, no bo któż inny, w radiowej trójce zapowiedział dwa nowe utwory Led Zeppelin. No to już był wtedy mój ukochany zespół przecież. I pamiętam, jak z tych megafonów gruchnęło Achilles Last Stand i T for One. Achilles Last Stand i T for One. Czyli pierwszy, dwa utwory, pierwszy i ostatni z albumu Presence. No właśnie, do dziś pamiętam. Przymykam oczy i próbuję przywołać tamtą chwilę. Do dziś pamiętam to opalne słońce i ten zapach oranżady. Byliśmy młodzi, w większości mocno zakochani, wolni i beztroscy i odpłynęliśmy dokumentnie przy tym Led Zeppelin. No to teraz w Radiocentrum Kalisz muzyczne wspomnienie tamtego odległego, pięknego lata. T for One.

Właściwie nie wiem, co mam powiedzieć teraz Państwu tutaj. Zostawię Państwa z jeszcze jednym bluesem, okej? Okay? Po śmierci basisty Alena Udego, Warren Haynes i Mad Apps zaprosili do współpracy przy kolejnych dwóch płytach ulubionych basistów zmarłego Alena. Dwa albumy zatytułowane odpowiednio The Deep End Vol. 1 i Vol. 2 to piękny hołd złożony zmarłemu przyjacielowi. Patrzę na część drugą wydaną w 2002 roku. To jest jedyna płyta, jedyny utwór, który dziś Państwo usłyszycie z tego wieku. Z tego wieku. No tak mi teraz, tak sobie to skojarzyłem. No właśnie, tutaj, na tej płycie, między innymi pojawiali się geniusze basu jak Jack Cassady, Les Claypool, Billy Cox, Phil Lesh czy Jason Newsted. Obydwie części tego wydawnictwa nie zawierają żadnych wpadek, to arcydzieła. Warren Haynes, gitary i śpiew, Mad Apps, perkusja, Billy Cox, tak, ten od Jimiego Hendrixa, gitara basowa i Danny Lewis Hammondy. Ha, i obezwładniająco piękny, mocarny, tak mi się to jakoś kojarzy, takie określenie pasuje do tej kompozycji. Obezwładniająco piękny i mocarny, The Catfish Blues, zespół Government Mule.

Government Mule. Government Mule. Przypomnę może, czego dziś słuchaliśmy, bo powoli ta ostatnia przedwakacyjna audycja dobiega końca. Tak więc Hocus Pocus, zespół Focus, to za nami. Santana, Carlos Santana, Samba Party, The Doobie Brothers, Long Train Running, Lynyrd Skynyrd, That Smell, Rainbow, Catch the Rainbow, Jeff Rotal, Mods, Pink Floyd, Time, Led Zeppelin, T41 i Government Mule, Catfish Blues. No właśnie. Teraz zastanawiam się, co mam powiedzieć, bo przygotowałem też również teksty. Jako że dziś ostatnia audycja przed wakacyjną przerwą, życzę wszystkim spokojnych, bezpiecznych wakacji. Spotkamy się, drodzy Państwo, ponownie we wrześniu. Odpoczywajcie i bądźcie roztropni we wszystkim, co robicie. We wszystkim, co robicie. Na zakończenie coś bardzo, ale to bardzo oczywistego. Coś, co zawsze mi się będzie kojarzyć z upalnym latem, z odpoczywaniem i tą cudną, młodzieńczą beztroską. Pewnego lipcowego poranka z siłą rodzącego się dnia i pięknego słońca miłości szukałem. Wymykałem się z domu z pieśnią tego pierwszego porannego ptaka, a burza i noc były tuż za mną. Uciekałem swą własną drogą. Z nadejściem nowego dnia zdecydowałem, że od dziś będę szukać Ciebie. Szukałem miłości w najdziwniejszych miejscach. Poruszyłem każdy kamień. Zajrzałem w tysiące twarzy. I nikt nie poczuł ognia, który gdzieś we mnie płonął. W moim sercu, w moim umyśle, w mojej duszy. Tak. Pewnego lipcowego poranka miłości szukałem. Spokojnej nocy i do usłyszenia we wrześniu. Uriah Heep, oczywiście, dobranoc.